0: Kontyngenty na eksport stali do Unii Europejskiej, w tym do Polski. Dotychczas ze względu na wojnę Ukraina korzystała z niemal nieograniczonych możliwości eksportowych. Co to oznacza dla polskiego hutnictwa, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińską stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
0: Na zegarach 2:30 po 2:00 to są fakty w RMF FM. Uprowadzona Polka uwolniona w Niemczech. W tym pomogli policjanci ze Starogardu. Według informacji przekazanych mundurowym, kobietę miał przetrzymywać inny obywatel Polski. Została siłą wciągnięta do pojazdu, pobita i zamknięta w mieszkaniu. We współpracy z niemiecką policją Polkę udało się uwolnić.
2: Pod wskazanym adresem odnaleziono 38-letnią kobietę pozbawioną wolności, a sprawca, 43-letni obywatel Polski, został zatrzymany. W mieszkaniu ujawniono również narkotyki oraz przedmiot przypominający broń. Kobiecie została udzielona pomoc i obecnie jest już bezpieczna.
0: Mówi aspirant Wojciech Jędryk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Stargardzie. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez niemiecką prokuraturę, a także przez polskie organy ścigania.
3: To stało się faktem.
0: Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu uratowali życie 40-latka w głębokiej hipotermii. Serce mężczyzny przestało bić, a temperatura ciała wskazywała zaledwie 22 stopnie. Mężczyznę udało się uratować dzięki zastosowaniu ESMO, czyli krążenia pozaustrojowego.
4: Krew z organizmu za pomocą zewnętrznego urządzenia się natlenowuje, w tym przypadku również ogrzewa i taką podaje z powrotem do organizmu. Zapewnia to sprawne, bezpieczne ogrzanie chorego. Skuteczność defibrylacji w przypadku hipotermii jest bardzo słaba, w związku z tym w pierwszej kolejności należy doprowadzić chorego do odpowiedniej temperatury i dopiero kolejne próby defibrylacji podejmować.
0: Tłumaczył dr Tomasz Kłosiewicz. 150 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się Bałtycki Festiwal Nauki.
5: Robiłam sztuczną skórę. Trzeba było zmieszać właściwe składniki, trzeba było szybko mieszać, wolno mieszać i to było bardzo ciekawe.
6: Złóż ciało człowieka. Trzeba ułożyć, gdzie jest mózg, wątroba, serce, płuca.
7: Opowiadało, jak operacje się robi z tymi implantami i takie tam.
8: Pokazują, jak działają planety tam ze Słońcem. Jak kulki krążą dookoła Słońca.
9: To jest bardziej zabawa czy nauka?
6: 50/50.
10: Dokładnie o to tutaj chodzi, żeby pokazać naszemu młodszemu pokoleniu, zaciekawić je różnymi dziedzinami nauki.
0: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Festiwal potrwa do soboty. Przypomnijmy jeszcze raz informację wieczoru, nocy. Donald Trump ogłosił, że do Polski wysłanych zostanie 5000 żołnierzy. A teraz przejdźmy do komentarza, zanim ta decyzja zapadła. Amerykanie są coraz bardziej zainteresowani Pacyfikiem, a coraz mniej Europą. Tak mówił we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący i poseł partii Razem Adrian Zandberg. Polityk skrytykował polskie władze za działania w kwestii rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce.
11: Jest już pan spokojny, wyluzowany, absolutnie Amerykanie zapewnili, że jest super. Jesteśmy kapitalnym sojusznikiem i że wszystko zostaje po staremu.
12: Ja mam taki mały apel i to jest apel zarówno do Pałacu Prezydenckiego, jak i do Kancelarii Premiera. Przestańmy wypierać fakty, przestańmy zamykać oczy na rzeczywistość, bo to nas będzie drogo kosztowało, jak słyszę te fantazje o tym, że nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, co mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak mówią, od paru lat żyją na jakiejś innej planecie.
11: Ale przecież, no teraz, mamy oświadczenie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, wzorcowym sojusznikiem. Poklepali nas Amerykanie
12: będziemy
11: po
12: mogli
11: plecach.
12: Powiesić je sobie w ramce na ścianie. Na pewno będzie ładnie wyglądało. Nie, mówiąc całkiem poważnie, Stany Zjednoczone to nie jest tajemnica dla nikogo, bo mówią o tym bardzo otwarcie, mówią o tym choćby przedstawiciele najwyższych władz amerykańskich. To od dawna są coraz bardziej zainteresowane sytuacją na Pacyfiku, coraz mniej zainteresowane sytuacją w Europie i w naszym regionie. A ja mam czasem wrażenie, jak słucham niektórych polityków i tych rządzących w jednym i w drugim pałacu, że oni ciągle patrzą na świat, jakbyśmy żyli w świecie sprzed 20 lat, w którym Stany Zjednoczone są niekwestionowanym hegemonem, w którym Amerykanie są mocno skoncentrowani na sytuacji w regionie, w Europie, w której jest inna klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych niż jest dzisiaj. Tamtego świata już nie ma. Ja wiem, że u nas ciągle rządzi w Polsce pokolenie z tamtego świata, ale tamtego świata po prostu już nie ma i trzeba zacząć zachowywać się w sposób adekwatny.
13: Pojechali do Stanów, zostali przyjęci, usłyszeli deklarację. No może jednak ta nieobecność rotacyjnych oddziałów tych 4000 zostanie przewrócona.
12: Rotacyjna nieobecność.
13: Rotacyjna obecność, no panów nieobecność, no to złośliwość jest czysta.
12: Nie, ja szczerze mówiąc uważam, że tutaj już naprawdę
13: nie trzeba być złośliwy.
12: Nie ma co się wyzłośliwiać, tak? Tak samo jak w ogóle nie chcemy się brać nawet udziału w tym takim zabawie, czyja to jest wina, bo czy to jest wina tego, że ktoś był niemiły kiedyś dla Donalda Trumpa, czy to jest wina tego, że ktoś maila nie odebrał na czas. Nie,
13: z tego, no, co ja czytam dokumenty amerykańskie, to jest napisane w tych dokumentach.
12: Bądźmy realistami. Amerykanie mają swoją strategię i ta strategia nie jest tajemnicą.
13: Mamy swoją strategię.
12: A my moim zdaniem mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie.
13: No dobrze, ale jakoś tam będzie, jeżeli słyszymy, że w czasie ćwiczeń rosyjskiej armii są uzbrojone głowice atomowe, a szef NATO ostrzega Rosję, że użycie ich przeciwko Ukrainie spotka się z adekwatną odpowiedzią, to powiedziałbym, że może ta strategia nie jest najlepsza.
12: Ja uważam, że powinniśmy naprawdę przyspieszyć, jeżeli chodzi o naszą współpracę i militarną, i przemysłową z krajami naszego regionu. I mam na myśli tutaj i kierunek skandynawski, i kierunek rumuński, i kierunek francuski, bo jeżeli nie wzmocnimy naszych zdolności...
13: Tylko, że armii nie jest taka jak amerykańska.
12: No tylko, że różnica polega na tym, że te kraje są położone na mapie w dość podobnym miejscu jak my i mają w związku z tym dość podobne problemy jak my i dość podobne wyzwania jak my i warto po prostu na tyle, na ile to możliwe, skorzystać z tej zbieżności, działając wspólnie. Ja nie będę, nie namówił mnie pan, panie redaktorze, na takie spekulacje, jakim oddaje się co jakiś czas pan premier Tusk, który
13: powiedział, że w ciągu kilku miesięcy.
12: Mówi, że w ciągu kilku miesięcy będzie wojna, potem okazuje się, że zabawa w policjantów i złodziei z Ziobrą jest w kolejnym tygodniu najważniejsza, potem, że znowu będzie wojna. Ja uważam, że odpowiedzialna polityka nie polega na rzucaniu tego typu opowieści, tylko raczej na tym, żeby przeciwdziałać potencjalnym złym scenariuszom, a wydaje mi się, że to takie no to nie jest dobre, to po prostu nie jest dobre też dla wizerunku państwa polskiego, jak państwo polskie dowiaduje się o decyzjach Amerykanów, kluczowego sojusznika z mediów.
13: Przepraszam, ale to jest nie najlepsze także dlatego, że Litwa o tym wiedziała. Przeczytała dokumenty, zadała pytanie i wiedziała. No to więc... znaczy, że mamy lepszych polityków, znaczy Litwa ma lepszych polityków niż my.
12: Uważam, że to nie jest dobre dla polskiego państwa i dlatego nawet mi się nie chce wyzłośliwiać nad tym, bo uważam, że to też autorytet polskiego państwa na świecie mocno obniża, jak świat dowiaduje się, że już nawet nie mailem jesteśmy informowani, tylko poprzez media.
13: MSZ podjął odpowiednie kroki w sprawie uwolnienia polskich obywateli zatrzymanych przez Izrael, ale także wobec zachowania Itamara Ben-Gwira.
12: Że to, co się wydarzyło, jest skandalem, na który polska reakcja powinna być zdecydowanie silniejsza.
13: Ale minister spraw zagranicznych, wicepremier napisał tweeta przecież.
12: No więc ja chciałbym realnych działań.
13: To znaczy?
12: Realne działania to jest to, na co polski rząd od wielu miesięcy nie potrafi się zdecydować. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Polska powinna dołączyć do tych krajów, które chcą wymówienia umowy o specjalnym traktowaniu gospodarczym Izraela przez Unię Europejską. I to powinno było się zdarzyć już dawno temu.
13: Ale może Polska jest zebrane, się obawia, że Stany Zjednoczone jeszcze szybciej wycofają
12: jest
13: się
12: zebrane,
13: z Polski.
12: Jest zebrane już w tym momencie ponad 1 000 000 podpisów pod obywatelską inicjatywą w tej sprawie na poziomie europejskim. Podpisy między innymi w Polsce zostały już zebrane. Będzie się tym zajmować musiała Unia Europejska i dobrze, ale uważam, że powinniśmy dołączyć do tych państw, które jasno i jednoznacznie mówią, że europejskie pieniądze nie powinny finansować zbrodni wojennych. A dzisiaj skrajnie prawicowy rząd izraelski, bo to trzeba nazwać sprawę po imieniu. Ci faceci, którzy rządzą dzisiaj w Izraelu, to jest skrajna prawica. Pan Ben-Gwir to jest polityk o takich poglądach, że u nas w Polsce skali by nie wystarczyło, jak bardzo skrajnie jest prawicowy.
13: Grzegorz Braun jest wobec niego centrystą?
12: Myślę, że Grzegorz Braun przy panu Bęgwirze jest ponurym gawędziarzem. Natomiast Bęgwir jest po prostu człowiekiem odpowiedzialnym za zbrodnie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do grania najlepszej muzyki. To Dobranocka.
4: RMF 5.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzyma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia w kierunku Gdańska. W Pentagonie i wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych zaskoczenie po decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Będzie też sport, a dokładnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe bus zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany jest teraz lewy pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. Zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy wywołała zaskoczenie w Pentagonie i wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy w faktach, Donald Trump przekazał, że decyzja ma związek ze zwycięstwem wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego i jego relacją z Polską. Republikański kongresman Don Bacon ocenił, że to dobra wiadomość dla Polski i dla naszych bałtyckich sojuszników. Amerykańskie media zwracają jednak uwagę, że decyzja nie była wcześniej konsultowana z NATO, a eksperci krytykują impulsywny sposób podejmowania takich decyzji przez administrację Trumpa. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa. Potwierdził to w rozmowie z RMF FM rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
3: Ta osoba była przez cały czas na statku, no jednak kapitan jest odpowiedzialny za wszystko, co się tam dzieje.
4: To jakie warunki będzie musiał mieć kapitan w Polsce? Co trzeba mu zapewnić?
3: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy, nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. My, jako Polska, oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić mu właściwe warunki do odbywania kwarantanny.
4: Właściwe warunki, czyli oddzielne mieszkanie?
3: Zgodne z przepisami, bo tutaj wszystko zależy od tego, jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
4: To był szósty dzień maja, z tego,
3: tak,
4: co
3: wiem. Więc to już minął pewien czas, więc możemy założyć, że raczej te objawy już się zapewne nie pojawią, jeżeli w najbliższym czasie ich nie będzie.
2: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To są mocne fakty w RMF FM. W nich teraz jesteśmy pod Tatrami, bo tam ruszyły remonty dróg. Drogowcy rozpoczęli pracę m.in. na trasie do Morskiego Oka. Roboty prowadzone są na dwóch odcinkach tej popularnej drogi. W Zakopanem zamknięto ulicę Kasprusie, a w najbliższych dniach utrudnienia pojawią się także na innych ulicach w centrum miasta.
5: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej, też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. Remonty rozpoczynamy teraz, chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego.
2: Informował burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Już 1 czerwca na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury i Nauki ruszają turnieje kobiet i mężczyzn. Mecze rozegrane zostaną na specjalnie przygotowanej tymczasowej arenie. Na zawody zaprasza nasza reprezentantka w trzyosobowej koszykówce Aleksandra Ziemborska.
7: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów. Można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To jest taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
2: Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulaanbaatar w Mongolii biało-czerwone zajęły 4. miejsce. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. USA mają swoją strategię, a my mamy nieadekwatne przekonanie, że jakoś tam będzie. Tak zmiany w rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w Europie przed ogłoszeniem decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy komentował na antenie RMF FM poseł partii Razem Adrian Zandberg. Tomasz Terlikowski w trakcie rozmowy dopytywał nie tylko o międzynarodową, ale także i o krajową politykę.
8: Sondaże nie są najbardziej optymistyczne dla partii Razem, a pan odrzuca zdecydowanie możliwość koalicji z lewicą, z nową lewicą.
9: Panie redaktorze, wejdziemy do parlamentu. Proszę o to się nie niepokoić. Pytanie jest inne tak naprawdę, to znaczy takie, czy w przyszłym parlamencie będzie większość, która będzie zależała od klubu Partii Razem, czy też nie.
8: No, czterech posłów to raczej nie będzie kluczowe.
9: Mogę pana zapewnić, panie redaktorze, że spotkamy się w większej grupie posłów Partii Razem w kolejnym parlamencie, ale to ciągle...
8: Na jakiej podstawie pan te swoje zapewnienia formułuje? Bo rozumiem nadzieję, to jest bardzo chrześcijańskie uczucie, nadzieja, wiara, zaufanie, ale sondaże mówią, może nawet nie będziecie mieć dofinansowania.
9: Jeśli dobrze pamiętam, to sondaże mówiły, że w wyborach prezydenckich dostanę 0,5%, a ostatecznie dostałem 10-krotnie więcej głosów, bo tak się dziwnie składa, że ostatecznie to nie sondaże głosują, tylko miliony ludzi przy urnach wyborczych zadają sobie pytanie, do jakiej wizji przyszłości jest im blisko i następnie na nią głosują. Więc proszę się nie obawiać, jeżeli wejdziemy z poparciem 4-5% w sondażach w kampanię i zwiększymy to poparcie. Już nawet nie tak jak w wyborach prezydenckich.
8: W tej chwili macie raczej 3. Tak, 3,5. 2,5 zależy od sondażu.
9: Czasem mamy 3, czasem mamy 6, czasem mamy 4. Różnie bywa, ale to, co jest najważniejsze, to jest inne pytanie. To znaczy pytanie jest następujące. Gdzie chcemy, żeby Polska była po 27 roku? I jeżeli będzie to Polska, w której większość nie będzie zależała od Partii Razem, to trzeba powiedzieć sobie jasno. To będzie Polska, która będzie prywatyzowała ochronę zdrowia. To będzie Polska, w której będą zwijały się publiczne szkoły i publiczne przedszkola. To będzie Polska, w której będą rosły nierówności.
8: Z Polską w takim razie?
9: No i przecież wie pan, że i w przypadku jednego i drugiego bloku mamy w tym momencie polityków, którym ta prywatyzacja nie przeszkadza.
8: Pan Czarnek jest... nową lewicę, która protestuje.
9: Ale to chyba tak bezobjawowo protestuje.
8: Nie, no mówi, że pani minister musi się tłumaczyć.
9: Tłumaczyć. I wytłumaczyła?
8: A to jest pytanie nie do mnie. No podobno się wytłumaczyła i...
9: Bądźmy poważni. No, sytuacja jest taka, że o tym, jak wygląda sytuacja w szpitalach, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia, decyduje parlament raz na rok, podejmując decyzję w głosowaniu nad budżetem państwa. W głosowaniu nad budżetem państwa nowa lewica zagłosowała za budżetem państwa, w którym brakuje 20 kilku miliardów
8: Czyli
9: złotych.
8: Czyli rozumiem, że żadnego porozumienia z nową lewicą nie będzie.
9: Między innymi ich decyzja, żeby wydłużyć kolejki do lekarza. To jest też ich odpowiedzialność, że mija trzeci rok tych rządów i żadne strukturalne reformy w zdrowiu nie zostały wprowadzone.
8: Krótko. To znaczy, że koalicji z nową lewicą nie będzie, bo w tym studiu Tomasz Trela mówił, że pan się da przekonać.
9: Ja po prostu, być może w dość staroświecki sposób, ale jestem zwolennikiem elementarnej logiki w polityce. I logika jest taka, że jeżeli jest partia polityczna, jak Razem, która uważa, że ten rząd rozczarował nadzieję milionów ludzi, którzy na niego głosowali, jest inna partia, która uważa, że wszystko jest super i że ten rząd jest super i że w ogóle jest wspaniale, no to to się po prostu nie klei i nie trzeba być wybitnie inteligentnym człowiekiem, żeby zauważyć,
8: ale
9: że to się nie klei.
8: Ale poseł Trela mówi, że macie wspólny program, ogromną większość wspólnych postulatów. Różni was wyłącznie podejście do pragmatyki.
9: Różni was wyłącznie podejście do tych postulatów.
8: Do pragmatyki rządzenia.
9: Różni was wyłącznie podejście do tych postulatów, traktujemy te postulaty poważnie, a inni postanowili je sprzedać za stołki w ochotniczych chówcach
8: pracy.
9: Nie
8: będzie koalicji, bo cały czas słyszę od polityków, nie tylko nowej lewicy, również od innych polityków, że jest pomysł, dwa bloki po stronie tak zwanej demokratycznej, PSL, Koalicja Obywatelska, centroprawica, nowa lewica, partia Razem, centrolewica, Razem, silni, zwarci, gotowi, idziecie, bierzecie większość i pokonujecie Konfederację.
9: Ja zachęcam partie, które obecnie rządzą, które bardzo się dobrze czują w swoim gronie, bo z tego co widzę, koledzy z SLD bardzo dobrze się czują z kolegami z PSL-u, wszystkim odpowiada podążanie w orszaku Donalda Tuska. Skoro tak wam jest ze sobą dobrze, no to wyciągnijcie z tego logiczną konsekwencję i po prostu wystartujcie wspólnie jako jeden blok partii rządowej, który będzie mówić, że ten rząd był super.
8: Bo wtedy partia Razem byłaby silniejsza.
9: Myślę, że byłoby to po prostu logiczne, ale jeśli... to ich wybór, tak? Natomiast my jesteśmy partią, która jest zrzesza ludzi rozczarowanych tym rządem. My jesteśmy partią opozycji racjonalnej, to znaczy nie jest tak, że głosujemy w czambu przeciwko wszystkiemu, co rząd zaproponuje, ale jesteśmy partią opozycyjną, bo widzimy podstawowe błędy, które ten rząd popełnił. Pierwszy podstawowy błąd jest taki, że doprowadził do załamania w publicznej ochronie zdrowia. Drugi jest taki, że głodzi naukę, badania i rozwój i to będzie nas jako gospodarkę, jako społeczeństwo bardzo drogo kosztowało w przyszłości. Trzeci jest taki, że pozwala na to, żeby rosły nierówności. Te nierówności rosną w szkołach, te nierówności rosną na rynku nieruchomości, te nierówności uderzają bardzo mocno w młode pokolenie.
8: Dlaczego Partia Razem pozywa Warszawę?
9: No bo miasto Warszawa nie chce zacząć rozpatrywać inicjatywy obywatelskiej, pod którą zostały zebrane podpisy. Natomiast no nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że miasto Warszawa niestety, jeżeli chodzi o kwestie polityki mieszkaniowej, no biorąc pod uwagę, jak olbrzymi ma budżet, jak olbrzymie ma możliwości, to po prostu prowadzi bardzo rozszerzoną politykę.
8: Ale pytanie, czy bez tych rządowych regulacji w sprawie najmu krótkoterminowego samorządy mogą rzeczywiście działać i zarabiać na podatkach od takich mieszkań? Bo to jest kluczowe pytanie.
9: No ale przecież są rozwiązania, które zostały już przyjęte w niektórych miastach, które oczywiście są dużo słabsze niż te, które będą możliwe, jeśli by zostały przyjęte rozwiązania rządowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już działać patologiom takim jak utrzymywanie pustostanów, patologiom takim jak tak naprawdę wyłączanie mieszkań z normalnego obrotu.
8: Wie o tym, że jak to zrobi Warszawa, to wtedy posypią się pozwy dużo większe niż w przypadku mniejszych miast.
9: Ale te mniejsze miasta to są, przepraszam bardzo, miasta, które przyjęły takie uchwały, to przecież mówimy o Katowicach, mówimy o Krakowie, tutaj nie mówimy o niewielkich miejscowościach.
8: Nie, mówimy o dużych miastach, no ale więc Warszawa ma jeszcze większy rynek.
9: No to może najwyższy czas, żeśmy zaczęli ten rynek sprzątać, bo i to zostawienie go w tej formie, w której on sobie w wersji wolnoamerykanki radośnie podąża do przodu, doprowadziło do sytuacji, w której ludzie muszą oddawać ponad połowę tego, co zarobią, żeby wynająć byle dach nad głową.
2: Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z posłem Adrianem Zandbergiem możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po trzeciej. Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak cały czas z wami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF On, Polis, RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, które ma dla nas Karol Płoczkiewicz.
2: Trumpowi wciąż zależy na Europie, tak hiszpańskie i portugalskie media piszą o decyzji o wysłaniu 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Po serii zakłóceń sygnału GPS Norwegia wzmacnia monitoring przy granicy z Rosją. W tych faktach powiemy też o ambitnych planach pary polskich himalaistów. Hiszpańskie i portugalskie media oceniają, że decyzja o wysłaniu 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski pokazuje, iż Donald Trump, mimo wcześniejszej krytyki Europy, nadal traktuje ją jako ważnego partnera. El Pais zwraca uwagę, że Trump ponownie zmienił wcześniejsze zapowiedzi ograniczenia obecności wojsk w Europie i uzależnił decyzję od relacji z prezydentem Polski. Media podkreślają też, że wzmocnienie sił w Polsce wzmacnia całą wschodnią flankę NATO w kontekście napięć z Rosją. Jednocześnie komentatorzy zauważają, że decyzja wpisuje się w niekonsekwentny i zmienny styl polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy.
3: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
2: Norwegia zainstaluje na północy kraju dodatkowe stacje monitorujące zakłócenia GPS. Problem z nawigacją od kwietnia utrudniają działanie samolotów pasażerskich i śmigłowców ratunkowych, szczególnie w rejonie granicy z Rosją. Norweski Urząd Telekomunikacji uważa, że źródłem zakłóceń mogą być sygnały nadawane z rosyjskiego obwodu murmańskiego. Sytuacja rozwinęła się w niepokojącym kierunku, podkreśliła norweska minister cyfryzacji. Nie będzie dodatkowych procedur sanitarnych w Polsce w związku z epidemią wirusa Ebola w Afryce, zapewnili eksperci podczas wczorajszej debaty w radiu RMF24. Dyskusja dotyczyła zagrożeń zdrowotnych w krajach popularnych wśród polskich turystów. Indyjski MSZ poinformował o przełożeniu szczytu Indie-Unia Afrykańska w Delfi z powodu epidemii.
4: Jeżeli chodzi o wirus Ebola i o Afrykę, no mówimy tutaj o bardzo konkretnych lokalizacjach i o miejscach, w których ten wirus co jakiś czas się pojawia.
5: Teraz to Demokratyczna Republika Kongo, Sudan?
4: Tak, Sudan.
5: Uganda?
4: Uganda, czyli tak naprawdę to jest środkowa Afryka. Zagrożenie dla nas, dla regionu europejskiego jest niskie.
5: Co warto wiedzieć dzisiaj z naszej polskiej perspektywy na temat wirusa Ebola?
6: Niestety śmiertelność potrafi sięgnąć 90%. Każdy podróżujący w momencie, kiedy się pojawiają jakiekolwiek objawy, należy się bezpośrednio zgłosić do najbliższego szpitala chorób zakaźnych.
5: Szwecja wydała komunikat i są montowane specjalne tablice na szwedzkich lotniskach, a na tych tablicach informacje na temat zagrożenia wirusem Ebola. Czy Polska przygotowuje jakąś reakcję, jakieś działania podobne?
4: Wiemy, co się dzieje na świecie, ale Polska jest w tej chwili zabezpieczona i nie są planowane żadne dodatkowe działania.
2: Z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego Markiem Waszczewskim i lekarką profesor Bożeną Walewską rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Całą debatę możecie obejrzeć na rmf24.pl. Wielkie wyzwanie przed Karolem Adamskim i Marią Ociośyńską. Nasi himalaiści jako pierwsi w historii chcą w tym roku w ramach swojego projektu Ultimate Dream Journal zdobyć rozszerzony wielki szlem zdobywcy. Wspiąć się na najwyższy szczyt każdego z kontynentów, najwyższe na świecie wulkany i do tego jeszcze dojść na oba bieguny. Teraz wchodzą na najzimniejszy szczyt świata Mount McKinley na Alasce. Prosto z obozu połączyli się ze studiem RMF FM i naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
7: Karolu, ty byłeś na Mount Everest. Który szczyt jest trudniejszy do zdobycia? Ten najwyższy czy ten najzimniejszy?
8: Najzimniejszy to na pewno. Tutaj ta logistyka, czyli ciągnięcie sań, radzenie sobie samemu. Gdzieś tam na Everestie zawsze ktoś jest, kto może pomóc gdzieś w okolicy. Tutaj tych ludzi jest dużo mniej. Ciężary, które przenosimy, są dużo większe. Wydaje mi się, że na pewno Denali jest tą trudniejszą górą.
2: Denali to inna nazwa alaskańskiego sześciotysięcznika Mount McKinley. Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę rmf24.pl, gdzie mamy rozmowę wideo z himalaistami, którzy opowiadają o wyprawie od kulis.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Po ponad pół wieku do Kartus w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie. To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. O oczyszczeniu jezior, budowie nowego kąpieliska i historii dawnego kaszubskiego kurortu nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Guńskim.
9: Panie burmistrzu, od ilu lat nie było kąpieliska w Kartuzach?
10: No od 50, nawet i może więcej, ponieważ jeziora w pewnym okresie czasu czasu zostały zanieczyszczone, raz, że szybko rozwijającym się miastem, drugą rzeczą bardzo istotną była, że była kanalizacja ogólnosprawna, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna była w jednym rurociągach. To przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się. Natomiast jeżeli historycznie wrócimy, to przed wojną Kartuzy były prawdziwym kurortem, bo tutaj głównie mieszkańcy Gdańska przyjeżdżali nad jeziora. Tutaj było kilkanaście pensjonatów, kilkanaście hoteli, pijalnia wód, łazienki, więc naprawdę to życie wokół jezior się toczyło. Później szybki rozwój miasta trochę to zahamował, system komunistyczny jak gdyby nie dbał tak mocno może o to środowisko. No i potem nastąpiła zmiana.
9: No szczególnie, że Kartuzy są otoczone jeziorami.
10: To znaczy może nie tyle otoczone. Otoczeni jesteśmy lasem i to podkreślamy zawsze, że to jest jedyne miasto w Europie otoczone lasem, w którego w mieście, w centrum znajdują się cztery jeziora. Na obrzeżu mamy jeszcze dwa, bo jezioro Czarne i Ciche, ale w mieście mamy jezioro Karczemne, 45 hektarów, jezioro Klasztorne Małe 18, jezioro Klasztorne Duże, które ma 48 hektarów, no i oczywiście jezioro Mielonko, jedno z tych mniejszych, które ma kilkanaście hektarów. To ogromna ilość i potencjał niesamowity, który można, czy mogą nam wszyscy pozazdrościć.
9: Myślę, że żal było ich nie wykorzystywać przez tyle lat.
10: Tak, to prawda. Takie marzenie się spełniło po wielu, wielu latach naszych mieszkańców i też moich, bo gdy zostałem po raz pierwszy burmistrzem w Nowej Rzeczpospolitej w 90 roku, wtedy miałem takie pytania, co chciałbym zrobić, żeby w Kartuzach w końcu te jeziora zaczęły żyć, żebyśmy mogli z nich korzystać, nie jeździć gdzieś na obrzeża innego, naszego powiatu czy gminy. Wtedy pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad. Wtedy oczywiście tak trochę brano to z przymrużeniem oka, no młody chłopak, 30 lat, no co on tam o życiu wie. I te marzenia się spełniły po 30 latach moich pracy tutaj w urzędzie. W przeciągu 3 lat oczyściliśmy jedno głównie jezioro, wyciągnęliśmy 1 000 000 m3 osadu, które zostały w taki nowatorski sposób przetłoczone wszystkie po jeziorach do oczyszczalni. Tam zbudowano specjalne zbiorniki, odstojniki i tam woda trafiła oczywiście po oczyszczeniu z powrotem do rzeki, a osady pojechały na pola. Więc to też tutaj ogromna praca moich współpracowników i cieszę się, że to udało się zrobić i pani zastępcy, która objęła jak gdyby pieczę też nad tym projektem. Napisaliśmy projekt do Narodowego Funduszu, ale powiem szczerze, nie liczyliśmy się z tym, ponieważ na całą alokację, czyli na 7 lat, na tym programie było 300 milionów złotych. A my jako Kartuzy zabraliśmy na tą inwestycję 60. Więc nie liczyliśmy się, że wtedy w ogóle taki duży projekt będzie miał szansę, ale Narodowy Fundusz uznał wówczas, że jest to wyjątkowo pionierski sposób rozwiązania, niepróbowany jeszcze w Polsce, a mający może mieć powodzenie. I to powodzenie się rzeczywiście ziściło, zrealizowaliśmy, dzięki temu jeszcze uzyskaliśmy dodatkowe środki z Narodowego Funduszu na i budowę promenady kawałka, czy budowę zagospodarowania strugi klasztornej i dzisiaj dzięki temu wybudowaliśmy kąpielisko. My mamy jeziora rynnowe, więc nie możemy, jak gdyby nie mamy terenów takich do opalania terenów ziemi, bo to jest jak gdyby duże spadki są brzegów, stąd wyszliśmy na wodę. Pływające duże platformy dające możliwość odpoczywania, leżenia również, czyli stworzyliśmy taką, można powiedzieć, plażę trochę na wodzie. No ale oczywiście wybudowaliśmy też promenady, połączyliśmy je ze sobą, no i również wybudowaliśmy obiekt gastronomiczny, Kartuzjankę, która serwuje również lokalną wodę. Czyli wracamy naprawdę do historii i świetności Kartuz, bo wodę mamy bardzo dobrą, pijemy wodę ze źródeł plenistoteńskich, ze 100 90 ponad metrów głębokości. Jesteśmy coraz bliżej z powrotem, można powiedzieć, kurortu.
9: Kąpielisko jest już zgłoszone do sanepidu. Kiedy rusza sezon oficjalnie?
10: 1 lipca. Tak, po 2 miesiące mamy jak gdyby czasu kąpieli. Wówczas będą i ratownicy, i osoby, które będą pilnowały i czuwały nad bezpieczeństwem tych, którzy się będą chcieli tam kąpać. Chociaż ludzie już dzisiaj przychodzą, dzieci oczywiście się pluskają, bo dla dzieci nigdy woda nie jest za zimna. Dla nas starszych pewnie trochę trudniej, chyba że morsujemy. Natomiast morsowanie odbywało się również i w ubiegłą zimę, pomimo dużych mrozów. Przeręble były zawsze zrobione, więc było widać, ja sam miałem możliwość obserwować z gęsią skórką, że się kąpią.
9: Podsumujmy w takim razie, jaki jest status jezior w Kartuzach?
10: Jeziora w tej chwili są czyste. My oczywiście ciągle jeszcze je wspomagamy, tak, biologicznie, przy pomocy odpowiednich biologicznych i chemicznych związków, które nie są szkodliwe. Zarybianie, bo musimy ułożyć tak system biocenozy, że w tym momencie ilość drapieżników powinna być znacznie większa. One rosną, bo wpuściliśmy ogromną ilość i tych ryb żarłaczy, jak powiedzmy takich tam, które mają troszeczkę szczupaków, prawda, okoni, więc żeby wyrównać tą ilość ryb, które nie są za bardzo pożądane, tak aby wróciła biologia w ziemi, czyli zaczęło te jeziora oddawać tlenu więcej, czyli żeby plankton był, tak? Bo te małe, drobne ryby zjadają nam plankton. Szczególnie natomiast teraz tak, dwie rzeczy. Już od 2 lat badania wykazują czystości wody, że woda w jeziorze klasztornym dużym, tam gdzie jest, ma być, jest kąpielisko już i będzie, to jest na pograniczu wody pitnej, więc rzeczywiście rewelacja. Możemy powiedzieć, że to, co się zdarzyło, jest czymś wyjątkowym na naszych kartuskich akwenach, tych 4 jezior. No i oczywiście mieliśmy jak co roku wiosną sprzątanie świata. Przy okazji sprzątamy brzegi kartuskich jezior. Mieliśmy w tym roku również naszych przyjaciół z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pani profesor sama z nurkami ubrała się w strój nurków, żeby też wybrać z brzegów tych, co jest zatopione, gdzieś jeszcze jakieś tam elementy. Jest ich oczywiście już przez te kilka lat wybranych w większości, że już nie ma. Natomiast to, co było bardzo ciekawe, co pani profesor powiedziała, że jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów. Jest ogromna ilość małż, co oznacza, że życie bardzo szybko wróciło. Sami byli zaskoczeni taką dużą zmianą, że przyroda oddaje nam szybko to, co staraliśmy się przez tylu lat zepsuć, ale teraz naprawiliśmy.
2: Z burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Guńskim rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan te przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Nagły zwrot akcji. Donald Trump zaskoczył i po ponad tygodniu debat zapowiedział wysłanie do Polski 5000 żołnierzy. Tak wolno pensje Polaków nie rosły od lat. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym polskim wynagrodzeniu. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących A1 wózkiem. Tak jak wspomniałem, kierowcy o poranku, wciąż musicie liczyć się z utrudnieniami na autostradzie A1 w Łódzkiem. Między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe bus zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Wciąż zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Stany Zjednoczone wyślą do Polski 5000 żołnierzy, poinformował o tym Donald Trump. Decyzja zapadła po ponad tygodniu debat na temat obecności amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju. O szczegółach teraz nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. Napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Nie wiemy, co znaczy kolejnych, czy to decyzja o odwieszeniu rotacji, czy być może prezydent podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy w Polsce. Są już pierwsze komentarze. Republikański kongresmen Don Bacon, który od kilku dni krytykował Pentagon i Donalda Trumpa za zawieszenie rotacji, napisał: to jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, dodał Don Bacon.
2: A tak wpis Donalda Trumpa komentują polscy politycy. Prezydent Karol Nawrocki podziękował na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza siłę relacji polsko-amerykańskich oraz pozycję Polski jako żelaznego sojusznika Stanów Zjednoczonych.
4: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
2: Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. W kwietniu średnia pensja wyniosła 9530 zł brutto, co daje około 6920 zł na rękę. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest najniższe od kilku lat. O pensjach Polaków dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: W skali roku pensje rosną. W porównaniu z kwietniem 2025 mamy wzrost wynagrodzeń na poziomie nieco powyżej 5%, ale to poniżej prognoz i najniższy wynik od ponad 5 lat. Od lutego 2021 roku inflacja się rozpędzała, a wraz z nią wynagrodzenia. Teraz wydaje się, że ten trend się kończy. W skali roku mamy wzrost, ale w skali miesiąca już nie. W marcu pensje były o 1% wyższe. W rankingu płac w poszczególnych branżach bez zmian. Na czele informacja i komunikacja, średnio na rękę 11 tysięcy złotych. To są średnie zarobki na przykład informatyków. Na drugim końcu tabeli gastronomia i hotelarstwo. 5 tysięcy złotych netto. To pokazuje, że przeciętne polskie wynagrodzenie, wspomniane 6920 zł, wcale nie musi być wynagrodzeniem powszechnym.
2: Od 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, z nami w studiu Magdalena Wojtek.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. To piątek, 22 dzień maja. Zaczyna się, no tak bardzo powoli, piękny, słoneczny weekend. W tych faktach zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Posłuchajcie, co kilka godzin temu ogłosił Donald Trump. Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła 10 zawiadomień do prokuratury po zakończonych wczoraj egzaminach maturalnych. W całej Polsce trwają juwenalia. Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy, to ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social amerykański prezydent napisał, że decyzję podjął z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Do tych doniesień wrócimy o poranku, także słuchajcie faktów w RMF FM. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych wczoraj egzaminach maturalnych. Chodzi o przypadki publikowania arkuszy w internecie jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów.
3: Został skierowany wniosek dotyczący egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym. Chemia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia i historia.
1: Mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponad 70 maturzystom unieważniono egzaminy. W większości przypadków chodziło o wniesienie na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych albo innego sprzętu elektronicznego. Influencer i streamer Łatwogang zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, aby zebrać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie i rozpocznie się dzisiaj o 16. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. Święto studentów trwa. Dzisiaj drugi dzień juwenaliów, między innymi w Szczecinie. Scena na Łasztowni wieczorem znów zatętni życiem i piękną muzyką. Na które koncerty studenci czekają najbardziej? O to pytała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: W piątek wiem, że właśnie jestem taki rapowy, to też bardzo fajnie, może być ciekawie. Pójdę z przyjaciółmi, gdzie mnie zaprowadzą, tam pójdę. Jakoś to będzie. Ja już jestem dogadana, że idę na problem w sobotę. No na resztę koncertów się nie pcham, ale na to się cieszę.
5: Wszyscy, z którymi rozmawiałam, to właśnie mówią, że sobota to taki najlepszy dzień.
4: Sobota najlepszy dzień, z tego co wiem, to tak. Bardzo dużo studentów, naprawdę Szczecin żyje.
1: Dzisiaj zagra m.in. Żabson, Białas czy Kizo. Jutro Myslowic i Wiktor Dyduła. To fakty w RMF FM. Jest piątek, powtórzę, to 22 dzień maja. Dzisiaj u nas koalicyjne przepychanki dotyczące najmu krótkoterminowego i wieku emerytalnego. Posłuchajcie ustaleń naszych dziennikarzy. Zapraszam oczywiście na rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA. W porannej rozmowie o 8:00 Tomasz Terlikowski porozmawia z Magdaleną Biejat, wicemarszałkiem Senatu z Lewicy. Zajrzymy też oczywiście do Cannes i do Zabrza. We Francji festiwal filmowy na finiszu, a u nas na Śląsku nowy początek górnika.
6: Bardzo się cieszymy, bardzo.
7: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi.
1: Nowe fakty RMF FM o 6:00. Zapraszam gorąco.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zapraszamy.
2: Donald Trump znów zaskakuje.
3: Przed 23 powołując się na dobre relacje z Karolem Nawrockim, zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy.
2: Za moment najnowsze polityczne komentarze.
3: Prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl zatrzymany w USA.
2: Ścigany był czerwoną notą Interpolu.
3: W porannych faktach też nowy właściciel Górnika Zabrze, Lukas Podolski.
4: Czułem przez te ostatnie miesiące i lata jako właściciel.
2: I jak zapewnia, rewolucji w Górniku nie będzie. Nagła zmiana amerykańskich planów. Donald Trump zaskakuje i po ponad tygodniu niepewności zapowiada wysłanie do Polski 5000 żołnierzy.
3: A informację ujawnił 7 godzin temu swoim wpisem w portalu Truth. W porannych faktach teraz Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Pawle, dzień dobry, prosimy o szczegóły.
5: Dzień dobry. Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. To jest dokładnie ten wpis. Poprosiłem Pentagon o wyjaśnienie kilku kwestii w związku z informacją prezydenta Trumpa o żołnierzach wysyłanych do Polski. Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5000 dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym. Tam jest jedynie znany nam już komunikat. Na razie to tyle informacji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Zatem czekając na szczegóły, sprawdzamy w faktach, jak decyzję prezydenta Donalda Trumpa komentują nasi politycy.
2: Reporter RMF FM Kasper Wróblewski zebrał dotychczasowe wypowiedzi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: O poranku, co o decyzji prezydenta USA mówi polski prezydent, no i polski rząd?
6: Jako że wiadomość o zwiększeniu amerykańskich sił nad Wisłą pojawiła się w nocy polskiego czasu, politycy sprawę komentowali w mediach społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki, któremu to Trump poświęcił swój komunikat, napisał tak. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To głos Karola Nawrockiego, ale jest też głos płynący z rządu. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz pisze o modelowej współpracy polsko-amerykańskiej. Tu cytuję. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność. Czytam we wpisie Kosiniaka-Kamysza. Warto podkreślić, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i rząd nie podają żadnych szczegółów dotyczących tego, na jakich warunkach będzie odbywać się zwiększenie obecności amerykańskich sił w naszym kraju.
3: Wrócimy do tych pytań. Przypominamy, po siódmej gościem faktów i informacyjnego radia RMF 24 będzie dziś Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Marcin P., prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl, w rękach policji był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania, a zatrzymano go w Stanach Zjednoczonych.
3: Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę. O tym, co teraz może stać się, z Marcinem P., dziennikarz RMF FM, Igor Skrzypek.
8: Śledczy czekają teraz na ruch amerykańskiego sądu. W ciągu kilku dni może zapaść decyzja o ekstradycji Marcina P. do Polski. Prokuratura zarzuca mu oszustwo wielkiej skali oraz pranie pieniędzy. Pokrzywdzonych może być ponad 5 tysięcy osób.
9: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
8: Mówi prokurator Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Według najnowszych wyliczeń śledczych łączna kwota, którą stracili pokrzywdzeni, to 185 milionów złotych.
2: Piłkarski mistrz świata z 2014 roku, Lukas Podolski, oficjalnie sfinalizował zakup Górnika Zabrze.
3: A w porannych faktach dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku, jaki ma być teraz ten Górnik Poldiego?
10: Dzień dobry. Z tego, co sam mówi, wiele się nie zmieni. Spokojna budowa, a nie rewolucja, zapowiada właściciel, piłkarz Górnika. U niego samego podpis na umowie tak znowu wiele też nie zmienił.
4: Dalej będę to robić, co przez ostatnie miesiące robiłem i się dużo w tym nie zmieni.
10: Poldi, właściciel sieci kebabów w Polsce i w Niemczech, ma teraz 90 95% akcji Górnika. Co roku ma wpłacać na klub 4 miliony złotych, ale to kropla w morzu potrzeb, więc priorytetem klubu będą dokończenie budowy stadionu i budowa akademii oraz spłacenie długów. Nowa rola w klubie wcale nie sprawia, że sobotni mecz z Radomiakiem będzie ostatnim w karierze Podolskiego, bo tej decyzji piłkarz i właściciel Górnika wciąż jeszcze nie podjął.
3: No to a propos piłkarskich mistrzów, Cristiano Ronaldo strzelił wieczorem 2 gole, pomógł drużynie Al Nassr Riyad zdobyć tytuł mistrza saudyjskiej Pro League, pokonując Damak 4-1, no i po tym meczu zaczęła się mistrzowska feta. Pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku.
2: Pierwszy z Ronaldo w składzie. Po 6.30 fakty sportowe w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Jeśli idzie o temperaturę, to poranek sympatyczny. 9 w Zakopanem, 9 w Olsztynie, ale już 11 poza tym praktycznie w całym kraju. Wszędzie słonecznie, sprawdźmy.
12: A jest godzin... dopiero 6. Przepraszam, że się wtrącę. Tak.
1: O 12, od 18 w Sowałkach do 21 w Zielonej Górze, o 15, 16, 22, 23 kreski. Wyjątkiem Koszalin, wspaniały, bo tam tylko 16.
12: Ale cudowne temperatury, temperatury nogiej, tak, bo to jest jedna, a tu jest druga temperatura. Cudowne. I tam trzecia i w ogóle.
0: Cudowne. RMF 5.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 5000 dodatkowych żołnierzy USA wyśle do Polski Donald Trump.
2: Będziemy o tym mówić w rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Marek Magierowski, był ambasador w USA i Izraelu.
3: Wszystko się zgadza, tak
2: dzień
3: jest.
2: Dobry.
1: Dzień Piotr dobry. Salak razem z nami. Piotr, prowadzący poranną rozmowę. Jak traktować zapowiedź amerykańskiego prezydenta sprzed ponad 7 godzin?
3: To jest pytanie i o to będę pytał mojego gościa, no bo przecież mamy bardzo mało twardych faktów dotyczących tej najnowszej decyzji amerykańskiego przywódcy. Jak powinna teraz reagować polska dyplomacja? Kuć żelazo póki gorące, czy czekać na rozwój wypadków w Waszyngtonie? Skoro Trump wskazuje jasno na Karola Nawrockiego, czy to ośrodek prezydencki powinien w takim razie wziąć na siebie doprecyzowanie tej sprawy? Nie wiem. Czy owe 5 tysięcy dodajemy do tych żołnierzy, którzy są już teraz, czy do tych, którzy mieli wyjechać pod koniec czerwca? Podaż pytań jest wysoka. Deficyt dotyczy odpowiedzi. Zapraszam po 7.
2: Zapraszamy gorąco, ta rozmowa już za pół godziny.
1: Izraelski minister Itmar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli.
1: Ben-Gwir, przypominamy, szczycił z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut, płynących z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy.
2: Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku.
1: Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. To nagranie spotkało się z krytyką wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Włoch. Zatrzymani aktywiści flotyli Sumut zostali już deportowani z Izraela.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W faktach sportowych RMF FM warszawska dominacja w basketlidze.
2: RMF 5.

0: wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski studio, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
2: Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald J. Trump.
3: Tak napisał wieczorem prezydent USA na swoim serwisie Truth Social. Ten wpis poprzedził słowami w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem i z naszymi relacjami.
2: O 7 fakty, czyli szczegóły, no i komentarze.
3: Naszym gościem już za chwilę Marek Margierowski, były ambasador USA i Izraelu.
2: Zapraszamy.
3: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy.
2: O swojej decyzji, jak mówiliśmy, poinformował na platformie Truth, zmieniając tym samym wcześniejsze plany Pentagonu. W środę Ministerstwo Wojny przekazało, że zmniejsza liczbę brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie z 4 do 3 i opóźnia rozmieszczenie amerykańskich sił w Polsce.
3: Co się zmieniło? Co wiemy w tej chwili? Z komentarzami do tej politycznej zmiany kursu teraz nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy żołnierzy przyjęta została na Kapitolu z ogromnym zadowoleniem. To jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji. Po ponad tygodniu ogromnego napięcia prezydent Trump napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Po komentarzach z Waszyngtonu czas na Warszawę.
2: Rząd mówi o swojej ofensywie, a Pałac Prezydencki o znakomitych relacjach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
5: Komunikaty płynące z rządu i otoczenia prezydenta łączy jednak jedna kwestia: brak szczegółów dotyczących całej operacji zapowiedzianej przez Trumpa.
3: W porannych faktach ponownie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Witam.
3: Jaki jeszcze przekaz płynie ze strony polskich polityków?
5: No wiemy, że od kilku dni w Waszyngtonie są przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Na kilkadziesiąt minut przed komunikatem Donalda Trumpa wiceszef MONU Paweł Zalewski przekazał, że liczba wojsk w Polsce nie ulegnie zmianie i toczą się rozmowy o stałej obecności amerykańskich sił w naszym kraju. Z kolei po wpisie Trumpa, który informuje o zupełnie innych planach, drugi z wiceszefów obrony narodowej, Cezary Tomczyk, który także jest w USA, opublikował krótkie wideo.
7: Wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
5: A z drugiej strony obóz prezydenta podkreśla, że decyzja przywódcy USA to zasługa polskiego prezydenta. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że tu cytat: decyzja Trumpa to ogromny sukces Karola Nawrockiego i efekt konsekwentnego budowania relacji transatlantyckich.
8: Rozmowa oparta na faktach.
2: Rozmowa o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Marek Magierowski, były ambasador Polski w USA i Izraelu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Wcześniej zostałem przedstawiony jako były ambasador USA w Izraelu, ale... Oczywiście.
9: To z powodu emocji, panie ambasadorze, pan wie doskonale. A jak pan...
10: Dziękuję za to docenienie.
9: Tak. Jak pan traktuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy amerykańskich do Polski? To jest pańskim zdaniem oficjalne cofnięcie decyzji o wstrzymaniu relokacji?
10: Mówiłem wcześniej o tym, że każdemu zdarzają się pomyłki. Mnie również, jako człowiekowi, który komentuje, stara się analizować decyzje, zapowiedzi, deklaracje prezydenta Donalda Trumpa. Ja nie ukrywam, że zawsze było to dla mnie pole minowe. Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że jest absolutnie nieprzewidywalny, więc może tutaj bić się w piersi zapewne za kilka ostatnich komentarzy dotyczących choćby właśnie tej konkretnej sprawy i tego zawirowania i zamieszania. Muszę powiedzieć, że myślę, nie tylko opinia publiczna po obu stronach Atlantyku jest tą decyzją zaskoczona. Myślę, że także wielu urzędników administracji amerykańskiej, czy to w Białym Domu, czy w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, czy w Pentagonie, którzy dzisiaj zachodzą w głowę zapewne, czym miałaby być ta instrukcja, czy to zalecenie wysłania dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do Polski, w jakim trybie, kiedy, jakie jednostki, w jakim czasie. No, dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na starym kontynencie. Ta decyzja, co zresztą wynika z tych kilku zdań, które zamieścił wczoraj wieczorem czasu amerykańskiego, nie dotyczy i nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim, którego on sam uważa za swojego sojusznika, nie tylko w sensie politycznym, ale też ideologicznym.
9: Jak i tutaj postawmy kropkę, jeśli pan pozwoli, panie ambasadorze. Wrócimy za moment do naszej rozmowy. Podziękujemy tylko słuchaczom RMF FM, a kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
3: Bardzo dziękujemy. Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: 7:40, przypominamy, gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Magdalena Karwat-Marek. Prognoza pogody.
11: I jeśli chcecie podziękować komuś za pogodę, to niech to będzie dzisiaj antycyklon Zeno, dla przyjaciół może Zenek, nie wiem, bo to właśnie on pozbył się prawie wszystkich chmur, burzy i przyniósł jeszcze ze sobą słońce i to tak prosto na weekend, idealnie. Dzisiaj nigdzie nie powinno padać, w większości regionów będzie ponad 20 stopni, nawet 24 stopnie i najcieplej będzie w Lubuskiem i Dolnośląskiem. Bardzo piękny dzień przed nami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Wszystkie Zenki to fajne chłopaki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Komentarze. Donald Trump jeszcze raz dowiódł, że jest nieprzewidywalny. Tak Mark Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA, komentował w RMF FM decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
2: Decyzja wywołała zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników, bo ona zmienia wcześniejsze plany Pentagonu.
3: Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na Starym Kontynencie. Ta decyzja nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim.
1: Cała rozmowa z Markiem Magierowskim jest do posłuchania na rmf24.pl.
2: I te dodatkowe siły amerykańskie w Polsce będą także tematem porannej rozmowy w RMF FM.
1: W warszawskim studiu już teraz Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. Czy
4: dzień
1: to
4: dobry.
1: Oznacza koniec zamieszania wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce?
5: Sytuacja zmienia się dynamicznie i chyba nie należy się przywiązywać do żadnych stanowisk. Na tym etapie jednak wygląda na to, że jakaś decyzja została przez prezydenta podjęta, a dowody, co wprost napisał Donald Trump, są polityczne i partyjne. Co to oznacza dla Polski? Czy strategia PiS i prezydenta nam się opłaca? Te pytania zadam wicemarszałek Senatu Magdalenie Biejat, ale będę też się upytał o kilometrówki w Senacie, relacje z Izraelem i wreszcie o możliwe koalicje Nowej Lewicy.
2: Zapraszamy na rozmowę. W faktach jeszcze ostrzeżenie dla kierowców z Podkarpacia.
1: Między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe w stronę Barwinka przejechać można w tej chwili tylko prawym pasem. Samochód uderzył tam w bariery. Nikt w tym wypadku nie ucierpiał.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku, o płacach w Polsce już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Na niekorzyść być może. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej. Najnowsze dane wskazują na wzrost na poziomie nieco powyżej 5% w skali roku i to w oczach wielu analityków jest rozczarowanie.
8: Jeszcze rok czy dwa lata temu widzieliśmy średnie wzrosty w okolicach przekraczających 10%, a w niektórych branżach te wzrosty były jeszcze wyższe. W tej chwili widać, że wynagrodzenia się uspokajają.
7: Ocenia główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i z jednej strony to oczywiście źle. O podwyżkę będzie trudniej, szczególnie, że spadło zatrudnienie. Z drugiej strony na pocieszenie taki trend wesprze walkę z inflacją. Wolniej rosnące pensje sprawią, że na mniej będziemy mogli sobie niestety pozwolić. Popyt w sklepach spadnie, więc przynajmniej ceny w nich będą rosnąć nieco wolniej. Podwyższona inflacja prawdopodobnie i tak nas nie ominie. Komisja Europejska zrewidowała swoje prognozy. Zgodnie z nimi w tym roku w Polsce ceny wzrosną o 3,6%. Przechodzimy do cen paliw niezwykle ważnych dla inflacji. W weekend tankowanie będzie odrobinę tańsze. To są te dobre wieści w faktach ekonomicznych. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro na pylonach zobaczymy stawki za litr o kilka groszy niższe. Bez zmian za to na kursach walut. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziękuję prezydentowi USA za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Tak Karol Nawrocki, dziękuję Donaldowi Trumpowi.
3: Amerykański prezydent przed 23 ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy.
2: Za chwilę komentarze
3: prezydenckiego ministra Marcina Przydacza
2: i Magdaleny Biejat, wicemarszałek Senatu, w porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy. Polityczny Waszyngton zaskoczony nagłym zwrotem akcji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Prezydent Donald Trump ogłosił w nocy czasu polskiego, że wyśle do naszego kraju 5 tysięcy wojskowych.
2: Od ponad tygodnia słyszeliśmy najpierw o redukcji sił, potem opóźnieniu operacji ich przerzutu do naszego kraju, następnie o wstrzymaniu relokacji.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, śledzi komentarze w stolicy USA.
4: Dzień dobry, oczywiście w kongresie ogromna radość. Politycy obu partii przyjęli decyzję Trumpa z zadowoleniem, bo nikt nie miał tutaj raczej wątpliwości, że to decyzja krzywdząca dla Polski, sprawdzonego sojuszu. Widzieliśmy w ostatnich dniach ponadpartyjną zgodę i szykowanie się do batalii, by przekonać prezydenta do zmiany decyzji. A tu nagły zwrot akcji. New York Times napisał, że decyzja ogłoszona przez prezydenta Trumpa dotycząca wysłania 5 tysięcy żołnierzy do Polski zaskoczyła nawet Pentagon. O zaskoczeniu Pentagonu i sojuszników pisze też Politico. Serwis Hill zwrócił uwagę, że Trump zapowiedział wysłanie tych sił po krytyce ze strony republikanów, którzy oburzyli się wstrzymaniem rotacji 4 tysięcy żołnierzy do Polski. Agencja Associated Press oceniła, że zapowiedź Trumpa potęguje niejasność na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofanie i rozmieszanie wojsk, uważa Ian Kelly, emerytowany dyplomata, który między innymi pełnił funkcję ambasadora USA w Gruzji. To nie są dobrze przemyślane decyzje, to są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa, podkreślił Kelly, cytowany przez AP. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: Zaczynamy poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Tomasz Terlikowski i jego goście. Zapraszamy.
6: Dzień dobry, witam. A moim gościem w studiu jest pani marszałek Senatu, wicemarszałek Senatu, Magdalena Biejat, Nowa Lewica. Witam pani marszałek.
7: Dzień dobry.
6: A przed sekundą dosłownie połączyłem się z Marcinem Przydaczem, który jest na lotnisku, szykuje się do wylotu, z szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, którego zapytałem o to, co ostatecznie oznacza ta decyzja. Posłuchajmy tej części rozmowy. A z nami jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
6: Minister Przydacz jest na lotnisku, czeka na wylot, stąd mogą być rozmaite odgłosy. Panie ministrze, jest sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump zapowiada 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i mówi, że to jest, że zawdzięczamy to, że on podjął tę decyzję ze względu na prezydenta.
8: Przede wszystkim to jest sukces Polski i Polaków. Na pewno będziemy wszyscy czuli się bezpieczniej, mając dodatkowych amerykańskich żołnierzy, ale tak jak pan redaktor wskazał, tak, to rzeczywiście jest efekt dobrych relacji osobistych pomiędzy prezydentami. Te ostatnie dni i tygodnie to powiedzmy było sobie zamieszanie w sprawie wojsk amerykańskich. Pentagon w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej wysyłał tutaj niezbyt dla nas optymistyczne sygnały. Na szczęście udało się to wszystko poprzez działania dyplomacji prezydenckiej, pana prezydenta i jego dobrego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyprostować i nawet uzyskać nieco więcej. Tak jak prezydent Trump zapowiadał w każdej kolejnej swojej rozmowie z prezydentem Nawrockim, Polska jest ważnym sojusznikiem, te relacje są dla Stanów Zjednoczonych istotne, ale istotna jest też ta bezpośrednia relacja prezydentów i myślę, że możemy dzisiaj mieć poczucie dobrze wykonanej pracy po tej decyzji z wczorajszego wieczoru.
6: Panie ministrze, co oznacza ta decyzja tak bardzo konkretnie? To znaczy, że będzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy rotowanych, które nie zostaną rotowane, czy to będzie 4 tysiące, które wrócą tutaj w ramach rotacji, plus 5 tysięcy nowych?
8: To już będzie kwestia działań samego Pentagonu, w jakiej formule oni wypełnią swoje decyzję swojego własnego prezydenta. Na pewno to zamieszanie, które zostało wywołane w ostatnich decyzjach, nie służy także i samemu poczuciu bezpieczeństwa, pewnej pewności w Pentagonie. Ja zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności, zwłaszcza, że Amerykanie zapowiadają ograniczenie tej obecności w Niemczech. No, w przeciwieństwie do premiera Tuska, który mówi, nie chce podbierać nikomu żołnierzy, a już zwłaszcza Niemcom, ulubionym przez premiera Niemcom. My przede wszystkim myślimy o bezpieczeństwie Europy. Jeśli ci żołnierze mieliby wyjeżdżać z Europy, na przykład z Niemiec, to lepiej, żeby wrócili, przyjechali do Polski, zamiast mieliby wracać do Stanów Zjednoczonych. Więc stała obecność to jest nasz kolejny cel.
6: Jeśli ja dobrze rozumiem, to my do końca nie wiemy, co dokładnie znaczy ta decyzja prezydenta. Czy to jest właśnie to, co pan powiedział, scenariusz minimalistyczny, czy jednak maksymalistyczny, 5 plus 4, czyli 9?
8: Panie redaktorze, ja oczywiście mam pełną świadomość tego, jak wygląda proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję, natomiast ona później jest implementowana przez Pentagon. Ostatnie tygodnie pokazały wprost, że Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał, więc ja mówię o minimalistycznym scenariuszu. Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4 tysięcy plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5 tysięcy. Więc ta gra dyplomatyczna, ta praca dyplomatyczna jeszcze się będzie toczyć. Będzie tutaj wiele zależało od Ministerstwa Obrony Narodowej, od resortu Obrony Rzeczypospolitej, jakie te warunki dla żołnierzy amerykańskich stworzy. Decyzja polityczna jest, aby zwiększać, a teraz trzeba ją wypełnić treścią. No i liczę, że w końcu rząd zacznie to realizować, a nie tylko wypinać piersi do orderów, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś inny wykonał za nich ciężką pracę.
6: To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Byliście zaskoczeni tym tweetem, tym wpisem Donalda Trumpa? To była dla was nowość, czy byliście na to przygotowani?
8: Nie byliśmy zaskoczeni. Mieliśmy świadomość, po pierwsze, że prezydent Trump, kiedy wróci z Chin i zajmie się tym tematem na bieżąco, wyprostuje te niepotrzebne komunikaty, ten chaos, który się pojawił. To po pierwsze. Po drugie, wczoraj tak oczywiście mieliśmy sygnał, że wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem naszego czasu pojawi się konkretny komunikat. Oczywiście nie znaliśmy treści tego komunikatu, już na pewno nie wiedzieliśmy, że prezydent Trump wprost napisze, że to za sprawą świetnych relacji pomiędzy prezydentami, no, aczkolwiek mamy to przekonanie, że te relacje tutaj działają i przynoszą pozytywny skutek. Kto był zaskoczony, to z całą pewnością strona rządowa, no ale zachęcamy stronę rządową do lepszego kontaktu i z nami, i także i ze stroną amerykańską. Zamiast ich obrażać, lepiej z nimi współpracować.
6: Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, był pierwszym gościem porannej rozmowy radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my wracamy do studia. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Nowa Lewica. Pani marszałek, jest już pani spokojniejsza? Opadły emocje? Możemy czuć się bezpiecznie?
7: Ja w ogóle apeluję o to, żeby o troszeczkę stonować emocje. Bo z tej rozmowy i z tych ostatnich dni wynika jasno, że jest ogromny chaos po stronie amerykańskiej. Jest chaos informacyjny, jest chaos decyzyjny. I oczywiście to jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić. I znowu może zaskoczyć i Pentagon, i republikanów, i demokratów, i Polskę. I teraz kluczowe jest zachowanie spokoju i zachowanie proporcji i świadomości tego, jaka jest ogólnie strategia i polityka Stanów Zjednoczonych w relacji do Europy. Stany Zjednoczone o tym, że będą zmniejszać swoją obecność w Europie wojskową, mówią już od dłuższego czasu. To nie jest nowość. I nadal to mówią. I to jest, nie jest nowość, to nie zaczęło się przy tej administracji. O tym była mowa już za administracji i poprzedniej Trumpa, i za administracji Bidena. Czy to znaczy, że całkowicie się wycofają z Europy? Nie, bo wiążą nas bardzo silne interesy, bo potrzebują stałych baz w Europie, żeby móc realizować swoje operacje militarne gdzie indziej. Potrzebują współpracy wywiadowczej. To jest bardzo silna współpraca i to jest dobra wiadomość,
9: no,
7: niezależnie
9: pytanie,
7: od humorów
9: czy nie
7: Donalda
9: muszą być
7: Trumpa.
9: W Polsce. To znaczy, bo to jest, teraz... tych baz, które potrzebują, to są bazy stałe. One są w Niemczech, są tak. W innych krajach. NATO, ale w Polsce mamy wyłącznie obecność rotacyjną.
7: Tak, i to jest oczywiście duża odpowiedzialność wszystkich aktorów na scenie politycznej, zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i rządu, żeby tę obecność utrzymywać i żeby te relacje zachować jak najlepsze. Tylko niestety, przy wszystkich tych wysiłkach, które płynęły, przypominam, że pan minister Siemoniak pojechał do Waszyngtonu, rozmawiał tam z przedstawicielami republikanów, że Pałac Prezydencki także prowadził swoje rozmowy, natomiast nie zmienia to faktu, że jest chaos decyzyjny i jest brak
9: ale
7: jasnej
9: całą
7: decyzji
9: to
7: po stronie amerykańskiej.
9: Mówił, ale na pewno lepiej rozmawiać niż
7: oczywiście.
9: Jak sugerował obrażać i rozumiem, że to było odniesienie do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.
7: Nikt nie sugerował absolutnie, żeby i nikt w tym kontekście nie zauważyłam, żeby ktokolwiek obrażał Stany Zjednoczone w kontekście tych wojsk.
9: Donald Trump poczuł się ambasador Stanów Zjednoczonych, uznał, że Donald Trump został obrażony.
7: Ambasador różne rzeczy robi i mówi, które nie świadczą za dobrze o nim samym, wypełniającym rolę dyplomaty jednak, a nie polityka, powinien być o tym pamiętać. Natomiast wracając do samych wojsk, ten chaos i ten brak jednoznacznej decyzyjności, ciągłych zmian decyzji pokazuje nam bardzo wyraźnie jedno, że dbając o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy przede wszystkim również dbać o budowanie naszej niezależności i samowystarczalności obronnej w Polsce i w Europie. I tutaj to jest najlepszy argument, że to jest tak potrzebne, że zarówno mechanizm SAFE, jak i inne mechanizmy, Tarcza Wschód, wpisanie jej w cały system obronności europejskiej, inwestowanie w polską obronę i w relacje z naszymi sojusznikami w Europie, to jest konieczna druga noga naszego bezpieczeństwa, bez której się po prostu nie obejdzie.
9: I za chwilę o tym będziemy dalej rozmawiać, ale znamy także pytanie o polityczny wymiar tej decyzji i o wdzięczność. Pani marszałek, dla prezydenta. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Magdalena Biejat, Tomasz Terlikowski.
3: Ciąg dalszy rozmowy w radiu RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsor

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie byliśmy zaskoczeni decyzją prezydenta USA w sprawie wysłania 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem pojawi się komunikat, ujawnia w RMF FM Marcin Przydacz.
2: Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej podkreślał, że to dobre kontakty Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przeważyło o zmianie decyzji Pentagonu.
1: A ilu amerykańskich żołnierzy może zostać ostatecznie wysłanych do Polski?
3: Zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5000 zamiast tych 4000 zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności.
1: W tej chwili podkreślamy, nie jest jasne, skąd będą pochodzić dodatkowe wojska amerykańskie dla Polski.
2: Całej rozmowy z Marcinem Przydaczem możecie posłuchać na rmf24.pl.
1: Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Eksperci wojskowi pracują nad szczegółami. Tak o decyzji amerykańskiego prezydenta kilkadziesiąt minut temu mówił w szwedzkim Helsingborgu szef NATO Mark Rutte.
2: Tam rozpoczyna się właśnie drugi i ostatni dzień spotkania szefów dyplomacji państw NATO. Głównymi tematami rozmów są zwiększenie wydatków obronnych sojuszu oraz wsparcie dla Ukrainy.
1: A Polskę reprezentuje w Helsingborgu wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Teraz drogowe ostrzeżenie z kujawsko-pomorskiego.
1: Chodzi o ekspresową S5. Jedna osoba została ranna w zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym w Nowych Marzach. Jezdnia S5 w kierunku Poznania w tej chwili jest zablokowana. Uprzedzamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W siatkówce rozkręca się sezon reprezentacyjny. Dzisiaj w akcji zobaczymy...
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank do dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla Was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Donald Trump zapowiada wysłanie 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
3: To pogłębia zamieszanie wokół rozmieszczenia wojsk USA w Europie.
2: Komentuje o poranku telewizja CNN.
3: Zapowiedź Trumpa pada tydzień po tym, jak sekretarz obrony Pete Hegseth wstrzymał planowane rozmieszczenie zespołu bojowego, który miał rotacyjnie przebywać w Polsce.
2: W faktach także pytamy, kto poprzez ustawę o najmie krótkoterminowym.
3: Powiemy też o jubileuszowej edycji festiwalu Black or White.
2: Wciąż nie wiemy, ilu żołnierzy trafi do Polski po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.
3: O tym trzeba rozmawiać, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Telikowski. Tomku, co dokładnie wiemy w tej chwili o tej decyzji Trumpa?
4: No, poza tym, że zapadła, to w istocie niewiele. Marcin Przydacz przekonywał, że konkretne decyzje będą zapadać, a on sam mówił raczej o planie minimum.
5: Zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy za zamiast tych 4000 zatrzymanych w rotacji, nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska.
4: Ale możliwy jest także plan maksimum.
5: Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4000 plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5000.
4: Ale realizacja scenariusza zależy nie tylko od prezydenta USA.
5: Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał.
4: I właśnie na ten chaos decyzyjny po stronie amerykańskiej zwracała uwagę w porannej rozmowie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.
6: To jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić.
4: Ostateczne decyzje więc dopiero zapadną.
3: Przypominamy, ministrowie spraw zagranicznych państw NATO w szwedzkim Helsingborgu spotkali się na szczycie, w którym weźmie udział także sekretarz stanu USA Marco Rubio. Oczekuje się, że Rubio zaapeluje dziś o większy podział obciążeń między NATO i Waszyngtonem. Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął przepisy, którymi następnie zajmie się rząd, a potem Sejm. W porannych faktach ponownie dzisiaj Kacper Wróblewski.
7: Witam.
2: Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
7: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą. To ciekawe w kontekście tych słów.
8: Każda z pań i panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się.
7: Ostrzegał członków swojego rządu jeszcze w ubiegłym roku premier Donald Tusk. Według moich informacji rządowa ustawa o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu w przyszłym miesiącu.
3: To fakty RMF FM. Przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powstanie specjalne miasteczko dla pracowników.
2: Tuż przy placu budowy w gminie Choczewo w Pomorskim zamieszka 1000 pracowników.
3: Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
9: Dzień dobry.
3: Kto będzie musiał tam zamieszkać?
9: Chodzi o brygady odpowiedzialne za najbardziej kluczowe etapy inwestycji, które muszą być stale dostępne na miejscu.
10: Na początku będą to zespoły, które będą przygotowywały, a później realizowały wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego.
9: Zapowiada Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. Na 8 hektarach powstanie 12 budynków mieszkalnych i 5 socjalnych.
10: Będzie oczywiście też stołówka, pralnia, będą wszystkie podstawowe funkcje, tak żeby cały proces zakwaterowania zamknąć na terenie tego obiektu.
9: A to część większego planu. W szczytowym momencie przy budowie może pracować nawet 12 tysięcy osób. Dlatego trwa też analiza lokalnego rynku noclegowego. Jak informują polskie elektrownie jądrowe, wpłynęło ponad 800 zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem miejsc noclegowych dla pracowników inwestycji.
11: To także są fakty.
2: To będzie święto dobrej muzyki połączone z edukacją zdrowotną i akcją charytatywną.
3: W czerwcu w Krakowie jubileuszowa, 10. edycja festiwalu Black or White. A więcej o tym wydarzeniu teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys.
12: To koncert charytatywny z udziałem gwiazd. gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, a jego celem jest podnoszenie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych. Symbolem festiwalu jest zebra, która w świecie medycyny symbolizuje rzadkie choroby, a czarno-białe pasy to znak rozpoznawczy nowotworów neuroendokrynnych. W imprezie chodzi też o zbiórkę funduszy na jedną z fundacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która wspiera chorych właśnie na nowotwory neuroendokrynne. Finałowy koncert 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie pojawią się m.in. Sarah James, Olga Szomańska i Grzegorz Turnał.
2: A my już teraz zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
14: Pora na pogodę. Ostatnia wstajowo-szkodowo-dniowa nasza. Magdalena Karwat-Marek.
15: A od dzisiaj duże zmiany w pogodzie, ale takie, co raczej wam się spodobają. Na chwilę odpoczywamy od burzy i deszczu.
16: To można łaskotać prowadzące pogody? Tak?
15: Wygląda na to, że do końca weekendu żadna kropelka deszczu nie zburzy.
16: Jaka fajna pogoda. Rób tak jeszcze z Kobi.
15: Korzystania z wiosny.
16: Kobi, chodźmy też smerni.
15: Bardzo przyjemna temperatura.
16: Mi tu,
15: 20
16: mi tu.
15: Stop.
16: Przepraszam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest oferowany.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na spotkanie z Magdaleną Wojtoń i Tomaszem Staniszewskim.
2: Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma stacjonować w Polsce.
3: Szef MSZ-u precyzuje zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Policjanci i strażnicy graniczni wśród zatrzymanych.
3: Wielka akcja litewskich służb przeciwko grupom przemycającym balonami. Papierosy z Białorusi.
2: Wycieczka i rejs na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
3: To jest dobry plan na weekend. Pogoda ma być wymarzona.
2: Ostatecznie w Polsce stacjonować ma około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje ten późno wieczorny, lakoniczny wpis Donalda Trumpa.
3: Amerykański prezydent przed 23 napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. No i nie było jasne, ilu dokładnie Amerykanów będzie nad Wisłą.
2: Fakty o 10 otwiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, wiemy w tej chwili już więcej. Zatem, jak ma być finalnie?
4: Już tłumaczę, bo to trochę skomplikowane. Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski, a mówił po angielsku, bo był na otwarciu szczytu szefów dyplomacji krajów NATO w Sztokholmie. Równocześnie minister Sikorski dodaje:
5: makes Putin very uncomfortable.
4: I to wprawi Putina w bardzo zły nastrój. Tego sobie życzy całe NATO.
3: A teraz informacja sprzed chwili od szefa MSWiA.
2: Marcin Kierwiński przekazał, że podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą.
3: Więcej o tym w kolejnych faktach.
2: A teraz wielka akcja litewskich służb przeciwko grupom przemycającym balonami papierosy z Białorusi. Zatrzymano 27 osób. Wśród nich 13 policjantów i strażników granicznych.
3: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaką rolę w tej grupie pełnili mundurowi?
6: Mieli przekazywać przemytnikom informacje służbowe, które ułatwiały popełnianie przestępstw, a także, jak to ujęto, przymykali oko na ten proceder. Szefostwo policji zaznacza, że nie było ich wśród organizatorów przemytu, ani nie brali w nim bezpośredniego udziału. Najwięcej policjantów zatrzymano w komisariacie w podwileńskich Solecznikach. Dwóch to funkcjonariusze ze stolicy. Prokuratura zarzuciła im m.in. pomoc innemu państwu w działaniach przeciwko Republice Litewskiej.
3: Emerytury i wszystko, co z nimi związane. To dzisiaj temat naszego cyklu. Twoje zdanie w RMF 24.
2: Marcin Buczek, nasz reporter w katowickim studiu. Marcinie,
7: dzień dobry.
2: W faktach, ilu emerytów jest w województwie śląskim?
7: W całym regionie, a to dane z 6 tutejszych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest blisko 900 tysięcy osób pobierających emeryturę. Każdy z tych rejonów to ponad 100 tysięcy emerytów i każdy z nich mówi o niej inaczej.
8: Wie pan, to już jest bliżej grobu, ciągle się liczy. No i to jest nie bardzo przyjemne, bo to się myśli, że no...
9: Tak, ale dla mnie to jest wymarzone, bo ja pracowałam w szkole z dziećmi, ten szum, to wszystko, to dobrze, że odeszłam.
7: Może chcieliby zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Co robią na emeryturze? Czy wystarcza im pieniędzy? Ile lat trzeba było pracować na największą w Polsce emeryturę? Na te i inne pytania poszukamy dziś odpowiedzi w naszym cyklu Twoje zdanie w RMF 24.
2: A teraz przed południowych faktach zaglądamy na szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
3: W ten weekend żeglarze nie będą narzekać. Będzie ciepło, słonecznie, no i przede wszystkim wietrznie.
10: Wygląda na to, że pogoda wreszcie przestała płatać nam wszystkim psikusy, że przychodzi piękne słońce i czas aktywnego, fantastycznego wypoczynku na Mazurach.
11: To, co chyba was cieszy, że w porcie widać już żeglarzy.
10: Tak, tych żeglarzy widać, bo w tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach i ci wszyscy, którzy lubią właśnie ciszę, spokój, kontakt z naturą, to myślę, że w tej chwili ten właśnie końcówka maja, czerwiec, a później wrzesień, to są te najbardziej atrakcyjne momenty dla takich prawdziwych żeglarzy.
2: To Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach, z którą rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: A co o warunkach do żeglowania mówią sami żeglarze? To jeszcze usłyszycie w faktach RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 5.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. To, co najistotniejsze zebrała dla nas Magdalena Wojtoń.
2: A temat numer jeden to zapowiedź Donalda Trumpa o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zbieramy najnowsze komentarze. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego. Tak zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Za moment też fakty kulturalne RMF FM, pełne ciekawych propozycji dla osób w każdym wieku. Kolejne komentarze najważniejszych członków rządu w sprawie decyzji Donalda Trumpa o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jak już informowaliśmy w faktach, szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że obecność amerykańskich żołnierzy pozostanie w naszym kraju na mniej więcej takim samym poziomie. Teraz głosy w tej sprawie zebrał w Sejmie wicepremier, minister obrony narodowej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski.
3: Jestem, witam.
2: Kasprze, co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz?
3: Podkreśla, że to strona amerykańska najpierw musi przedstawić plany wdrożenia decyzji Donalda Trumpa, więc za wcześnie na dokładne określanie liczby żołnierzy USA, która będzie stacjonować w naszym kraju.
4: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
3: Mówił w Sejmie szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślał jednocześnie, że o dokładną liczbę żołnierzy, która będzie stacjonować nad Wisłą, poznamy za kilka dni czy tygodni.
2: Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. To ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Dzięki niemu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa. Kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. Jedna osoba została ranna w wypadku w Rydułtowach na ulicy Raciborskiej w Śląskiem. Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem. Zderzenie czterech samochodów na dolnośląskim odcinku A4 w pobliżu węzła Kostomłoty. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest teraz zablokowana. Adwokat od trumny na kółkach, skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, trafi do aresztu w Szczecinie. Paweł K. jest tam przewożony z zakładu karnego w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Wcześniej ścigano go, bo unikał odbycia kary 1,5 roku więzienia. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, dlaczego jedzie właśnie do Szczecina?
5: Wniosek w tej sprawie złożyła tamtejsza prokuratura okręgowa, ponieważ prowadzi inne śledztwo, w którym, jak się okazuje, ten mężczyzna jest podejrzany. Chodzi o przestępstwa narkotykowe oraz utrudnianie wraz z żoną postępowania karnego. Pierwotnie to śledztwo toczyło się w Łodzi, ale ze względu na transparentność przeniesiono je do Szczecina. Wniosek tamtejszej prokuratury zbiegł się natomiast w czasie z ustaleniami, gdzie Paweł K., już formalnie były adwokat, ma odbywać orzeczoną wcześniej karę. Dlatego uznano, że najlepszy będzie szczeciński areszt śledczy. Tam, jako podejrzany, będzie do dyspozycji prokuratury.
6: To są fakty ze szkoły.
2: Przed uczniami ostatnio prosto, aby poprawić ocenę końcową na świadectwach. Został na to miesiąc.
7: Nie jest za dobrze, ale ja jestem cały czas dobrej myśli. Wiem, że jakoś sobie poradzę. Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje pod koniec.
8: Ale gorzej w sensie, że będziesz musiała coś poprawiać, czy no zostawiasz tak, jak jest?
7: Trzeba poprawić, ale to tylko jeden sprawdzę, więc jest dobrze.
8: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
9: Tak.
8: Jaki masz plan na to?
9: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
2: Z uczniami liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Pora na fakty kulturalne RMF FM, Marlena Chudzio i na początek w świat teatru wciągamy najmłodszych.
10: Dość nietypową premierę szykuje na jutro Teatr Andersena w Lublinie. Nietypową, bo Kotek i magiczna szafa to spektakl dla bardzo małych dzieci, nawet dwulatków.
11: Zaglądamy do szafy i zaczynamy się bawić, a do tej zabawy zaprasza nas kotek i szpargały z szafy. Każda scena to jest inny przedmiot.
12: Kałuże ogon.
10: Zapowiada reżyserka Małgorzata Kieliańska, która obiecuje bardzo proste słownictwo i opowiastki niewymagające ciągłego skupienia. A teraz coś dla przemęczonych dorosłych. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka po raz drugi poszuka sposobów na odpoczynek. W ramach projektu Troskliwy Ruch – Laboratorium Odpoczywania poszukiwane będą techniki zapobiegające wypaleniu i poprawiające nasz dobrostan. Otwarte warsztaty poprowadzą dwie artystki – Marta Wołowiec i Monika Kiwak. Wczoraj poznaliśmy program tegorocznej 36. edycji Malta Festiwalu. Za miesiąc rozpocznie się w Poznaniu wielka przygoda z teatrem i performancem. Będą przedstawienia wykonywane nad ziemią oraz trwający 24 godziny występ aktorski, czyli projekt Magdaleny Cieleckiej. Święto Teatru i Sztuki potrwa tydzień.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk. Dzień dobry, byle do piątku.
6: RMF 5.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF 5.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Tu w RMF FM zaprasza Bogdan Zalewski, witamy.
3: Dzień dobry.
2: No i od dramatycznej wiadomości zaczynamy.
3: To bez wątpienia było utonięcie. Eksperci potwierdzili przyczynę śmierci chłopczyka w żłobku w Ząbkach. Reporter RMF FM pytał o dwie zatrzymane opiekunki. W faktach ponadto o aresztowaniu w USA szefa internetowego kantoru cinkciarz.pl, o oczekiwaniu na lotniczą husarię w bazie w Łasku i o luźnym, jak się okazuje, pomyśle zrównania wieku emerytalnego. Przeprowadzona rano sekcja zwłok niespełna dwuletniego chłopca potwierdziła. Przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Ciało znaleziono w oczku wodnym na tej samej posesji, na której znajduje się żłobek, w którym przebywał chłopczyk. Więcej faktów na temat tej tragedii uzyskał reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy serdecznie, Jakubie.
4: Dzień dobry, jestem.
3: W związku ze sprawą, jak już informowaliśmy, zatrzymano dwie opiekunki. Czy kobiety zostały już przesłuchane?
4: Jeszcze nie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, może się to wydarzyć dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, bo śledczy mają czas do około godziny 20. Wtedy właśnie minie 48 godzin od zatrzymania dwóch opiekunek klubu dziecięcego w Ząbkach. W prokuraturze okręgowej na warszawskiej Pradze usłyszałem, że wciąż trwa zbieranie i analizowanie wszystkich materiałów w tej sprawie, aby mieć podstawy do ewentualnych zarzutów w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodzi przede wszystkim o to, czy dopełnione zostały wszystkie obowiązki i czy placówka była odpowiednio przystosowana do opieki nad dziećmi.
3: Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl, podała polska prokuratura. Jak informowaliśmy w faktach, mężczyzna poszukiwany przez Interpol został wczoraj zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych w wyniku oszustw internetowego kantoru ponad 5 tysięcy klientów straciło w sumie co najmniej 185 milionów złotych. Dziś około godziny 18 do bazy lotniczej w Łasku przylecą trzy pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
3: W sumie polska armia kupiła od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. 1993 postępowania o przekroczenie prędkości na autostradzie A6 koło Szczecina zamknął Inspektorat Transportu Drogowego, dowiedział się reporter RMF FM. Powodem była awaria działającego tam odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia zawyżały prędkość. Szybko przenosimy się do Krzysztofa Zasady. Witamy serdecznie, Krzysztofie. No, na mnie to zrobiło takie wrażenie, że aż pomyliłem rząd liczb.
6: Ale duża liczba.
3: Właśnie. Co ta decyzja oznacza dla kierowców, którzy otrzymali wezwanie?
6: No, nie muszą płacić żadnych mandatów. Ich sprawy zostały umorzone. Co prawda ITD wysłał do nich najpierw wezwania w związku z wykrytym wykroczeniem, jednak po stwierdzeniu błędu kierowcom wysyłane są informacje o zamknięciu postępowań.
7: Ja po ludzku, jako szef Sanardu, mogę tych wszystkich, którzy może poczuli się źle, przeprosić za niedogodności. Natomiast nikt nie zapłacił i nie zapłaci mandatu karnego. Naszym zdaniem sprawa jest zamknięta, w 100% wyjaśniona.
6: Jak dodaje Marek Konkolewski z GITD, problem wyniknął z błędu jednego z pracowników firmy obsługującej urządzenia. Po stwierdzeniu nieprawidłowości zlecono sprawdzenie wszystkich odcinkowych pomiarów prędkości w kraju. Działają prawidłowo.
3: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyruszy w Polskę, by rozmawiać o wieku emerytalnym. Powinien zostać zrównany, tak stwierdziła w zeszłym tygodniu szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Czy jest na to szansa? W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy rząd już wziął na tapet sprawę wieku emerytalnego?
8: Rząd nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Tak słyszę w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecny wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ma akceptację społeczną i nie należy go zmieniać.
9: Odpowiedź pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie ma nic wspólnego z pracami, które toczą się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również z pracami, które toczą się w rządzie.
8: Mówił mi wiceszef resortu pracy Sebastian Gajewski.
9: Myślę, że wszyscy powinniśmy prezentować w zasadniczych kwestiach, zresztą taki mamy obowiązek zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów.
8: A zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy, zamiast zmian wieku emerytalnego potrzebne są zachęty do późniejszego przechodzenia na emeryturę, a nie przymus.
3: Są więc różnice zdań wewnątrz rządu. A co wy sądzicie na ten temat? Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany? A jeśli tak, to jak? Pytamy was dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w RMF FM i w Radiu RMF 24. Dołączcie do dyskusji. Zapraszamy.
10: Zrób sobie wolne.
0: z faktami RMF FM.
3: Słońce i lekka bryza wystarczą, by ściągnąć spacerowiczów i sportowców na bulwar nadmorski w Gdyni. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski podpowiada nam, że jest tam i ścieżka rowerowa, i prosta wzdłuż morza dla biegaczy, i kilka siłowni pod chmurką.
10: Jest pogoda, to i się chce sportu prawiać.
11: Przygotowaliśmy się na gorsze warunki, a jest naprawdę bardzo fajnie.
12: No właśnie, kurtka w dłoni, a na sobie krótki rękawek.
11: Tak jest, tak jest. Cieplutko, przyjemnie.
13: Jest nad wodą, piękne widoki, świeże powietrze. Widzimy Zatokę Gdańską, jak jest dobra widoczność, widzimy Hel.
14: No oczywiście, tak jak mówimy, widok, miejsce, ale jest to bardzo porządna siłownia.
5: Ten klimat jest tu taki specyficzny, że pomijając, jakby zaliczam dwie rzeczy. Siłownię, która normalnie jest raczej sterylna, zamknięta, to tu jest i spacer, i świeże powietrze, i trochę kontaktu z ludźmi na spacerach, i do tego aktywność fizyczna. Mi się to połączenie bardzo podoba, bo tak jakbym sobie na rower do lasu poszedł.
3: No, czuję, że przy takiej pogodzie będą dzisiaj mówili w Gdyni. Rowery poszły w las.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Miss Weekendu wybieramy. O tej porze sprawdzamy, czy sobota ładniejsza, czy niedziela. Obie ładne, obie gorące. Słuchajcie, w sobotę na zachodzie 27 stopni, reszta kraju raczej tak 23-25 i mnóstwo słońca na niebie. W niedzielę wyraźnie cieplej. Powiem wam, że w całym kraju tak powyżej 25, raczej tak 26-28, tylko na północy kraju 24, ale w niedzielę pojawią się deszczowe chmury, zwłaszcza na wschodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Tu byle do piątku, tutaj Daniel Dyk. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie godzina 13. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam serdecznie. Skandaliczne sceny w centrum Bytowa. Para dorosłych zaatakowała chłopca na rowerze, donosi pomorski reporter RMF FM. Świetny okres w brytyjskim futbolu. Eksperci oceniają epokę trenera Pepa Guardioli na czele Manchester City. Słynny Hiszpan opuszcza The Citizens. Warunki? Rewelka. Cieszą się żeglarze na Mazurach. Co się kryje za tymi słowami zachwytu? Posłuchajcie relacji z jezior. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 12-latka usłyszeli 31-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta. W Bytowie dorośli mieli zaatakować chłopca, gdy jeździł na rowerze. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski ustalił szczegóły. Stanisławie, opisz to zajście. Jakie sceny rozegrały się w centrum tego pomorskiego miasta?
3: Podejrzany miał kopnąć rower chłopca, a następnie go gonić i wyzywać. Szarpał 12-latka. Kobieta według relacji dziecka uderzała go w okolice twarzy i opluwała. Dorośli spuścili powietrze z opon jego roweru. 31-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj rano po decyzji prokuratury o objęciu sprawy ściganiem z urzędu. Tego samego dnia usłyszał zarzuty.
4: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7.
3: Mówi Dawid Łaszczy, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bytowie. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził skruchę i jak się dowiedziałem, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo nie był trzeźwy. Śledczy zastosowali wobec obojga dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się i zbliżenia do chłopca. Grozi im nawet do 3 lat więzienia.
2: Tankowanie w weekend będzie nieco tańsze. Poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach oleju napędowego o 6 groszy. Jutro górny limit to 6 zł 85 groszy. Nowe stawki będą obowiązywać w sobotę, niedzielę, a także w poniedziałek. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. Emerytury i wszystko, co z nimi związane, to dziś temat naszego cyklu w RMF 24. W Śląskiem emerytury pobiera prawie 900 tysięcy osób. Najwięcej jest ich w rejonie Rybnika, najmniej w Częstochowie. Przed siedzibą ZUS-u w Sosnowcu jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Witamy, Marcinie, serdecznie.
5: Jestem ponownie.
2: Ile wynosi średnia emerytura wypłacana w tym oddziale?
5: Tu średnia emerytura, to dane z marca, wynosi nieco ponad 5 tysięcy złotych. To ponad 500 złotych więcej niż średnia krajowa. W pozostałych oddziałach ZUS-u tu w Śląskiem, a jest ich w tym rejonie 6, poza Częstochową, ta średnia też jest przekroczona. Ponadto największa przeciętna emerytura w skali kraju wypłacana jest w oddziale w Rybniku. To o ponad 1000 złotych więcej niż średnia emerytura w całym kraju.
2: A jaka jest największa krajowa emerytura?
5: Otóż dwie największe emerytury w całym kraju wypłacane są również tutaj w Śląskiem. Wypłaca je oddział w Zabrzu i obie te emerytury to ponad 50 tysięcy złotych każda.
2: No, taka starość to radość, żeby tylko zdrowie dopisywało. Życzymy wszystkim, nie tylko emerytom. No, kończy się ważny etap w życiu Pepa Guardioli. Zgodnie z zapowiedziami, trener odchodzi po sezonie z Manchesteru City. Słynny hiszpański szkoleniowiec pracował z The Citizens 10 lat. Guardiola z obywatelami od 2016 roku zdobył łącznie 20 trofeów. Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Polski futbol pojawi się w kolejnych faktach RMF FM. Przyjdzie kolej na kolejorze i przedłużoną misję trenera Nilsa Frederiksena.
6: Fakty znad jezior w RMF FM.
2: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich idealna pogoda do żeglowania. Wodniaków ze Śląska w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach spotkał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. No czego chcieć więcej? Ciepło, słońce, wiatr.
7: Warunki rewelka, no proszę bardzo, popatrzeć. Wiatr wieje zachodni, więc dzisiaj z Mikołajek na Śniardwy i będzie pięknie. W tym roku pokonaliśmy chyba najdłuższy kawałek, bo płynęliśmy z Kietlic aż do Mikołajek. No może nie jednym halsem, ale wiatr był sprzyjający. Byliśmy na końcu Nickiego, także przez tydzień załatwiamy całe Mazury. Jest pięknie.
8: Co kuchnia tutaj teraz serwuje dzisiaj?
7: Jajeczniczkę na boczku z cebulką. Proszę, jak za ogranicz, to się uwijają.
8: Czy to są chętni do roboty, czy wskazani przez kapitana?
7: Są bardzo chętni, pod warunkiem, że są wskazani przez kapitana.
2: No, wszystko wskazuje na to, że szef Łajby ma posłuch. Aż tutaj pachnie chrupiącym boczkiem i zeszkloną cebulką.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A zastanawiałem się, czy to nie z naszej kuchni. A to Bryza z Nadmazur, z Nadwarmii. Pozdrawiamy bardzo.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM na zegarze prawie godzina 14, więc dajmy głośniej i posłuchajmy szczegółów.
2: Zapraszam gorąco. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Temat nadal budzi polityczne spory. Przedstawimy stanowiska po obu stronach barykady. Znów ruszyła sprawa nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Podamy nowe informacje dotyczące obciążeń. Kibiców kolejorza ucieszymy wieściami na temat dalszej kariery trenera poznańskiego Lecha. Na koniec wzniesiemy oczy w górę. Będzie zimowa widokówka z Tatr. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpisał je szef MSWiA, a minister cyfryzacji zapowiedział, że transkrypcja takich dokumentów będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Na linii nasze sejmowe studio i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak te decyzje komentują politycy?
3: Opozycja podkreśla, że jest to łamanie prawa, a małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
4: Decyzja pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Gawkowskiego są decyzjami bezprawnymi, nielegalnymi i w moim przekonaniu nie powinny być w obiegu prawnym.
3: Z kolei marszałek Sejmu mówi, że pary jednopłciowe czekały na tę decyzję, która według Włodzimierza Czarzastego jest sukcesem lewicy.
5: Jasne stanowisko od początku miał pan wicepremier Gawkowski. Przygotował odpowiednie rozporządzenie. Miał w tej sprawie jasność pan wiceminister Gajewski, pani ministra Kotula.
3: Podkreślał lider Nowej Lewicy, przepisy, które dziś znalazły się w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie za 3 miesiące.
2: Informacja sprzed chwili od reportera RMF FM Jakuba Rybskiego. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie przedwczoraj utonął niespełna 2-letni chłopiec, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Więcej o tym w kolejnych faktach. O ponownym zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak ustalił Tomasz Skory, sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył dziś przymusową hipoteką dwie nieruchomości, w tym należący do byłego ministra sprawiedliwości dom w Jeruzalu. Wcześniejsze zapisy zostały wykreślone ze względu na wyrok sądu okręgowego. Dziś zostały jednak wprowadzone ponownie na wniosek prokuratury. Kibice Lecha czekali na tę wiadomość. Trener Nils Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Więcej szczegółów poda nam Cezary Dziwiszczak z redakcji sportowej RMF FM. Zdradź konkrety nowego kontraktu.
6: Dzień dobry. Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolejorz będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji.
2: Jutro ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lech zagrał siebie z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta.
7: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Wybieracie się w Tatry? Mamy informacje dla Was. Mimo że w kalendarzu druga połowa maja, w wyższych partiach panują warunki jak w grudniu, ostrzega w rozmowie z Maciejem Pachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
8: Jest jeszcze zalegający śnieg i po ostatnich opadach, dość dużych. Ten śnieg powoli się topi, ale jest go jeszcze dużo i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
9: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą P, czy na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
8: No tak, szczególnie po północnych stronach, gdzie słońce tak nie operuje, tam musimy się przygotować na warunki typowo zimowe.
2: No, sezony różnie zmieniają się w Polsce. Wiosna wygnała zimę z nizin, ale w górach nie ma nic do gadania. Tam panuje królowa śniegu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję i sięgam ręką.
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dan Zalewski, z którym się serdecznie witamy. Cześć.
2: Zachęcam gorąco do słuchania. Dzień dobry. Wiemy więcej o zarzutach dla opiekunek dzieci ze żłobka w Ząbkach. To nowe informacje w sprawie śmierci chłopczyka w podwarszawskiej miejscowości. Kapitan statku Hontius ma być przewieziony do Polski. Nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Od północy zapanuje czasowa prohibicja w Lublinie. Czy mieszkańcy podzielają trzeźwy punkt widzenia? Przytoczymy opinię. Nieznane oblicze Storczyków na Copernicus Festival w Krakowie. Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, kobiety są podejrzane o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Dwa dni temu niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie tej placówki opiekuńczej. Łączymy się z reporterem RMF FM, Jakubem Rybskim. Witamy, Kubo, serdecznie.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Czy kobiety przyznały się do winy?
3: Jedna z opiekunek przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła krótkie wyjaśnienia. Natomiast druga kobieta odmówiła składania wyjaśnień.
4: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
3: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu całego zdarzenia, a także zbadanie, w jaki sposób funkcjonował żłobek i czy nie dochodziło do rażących zaniedbań. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków.
2: Polski kapitan wycieczkowca MV Hontius nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Po zwolnieniu przez służby holenderskie Jan Dobrogowski zostanie przetransportowany do Polski, do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie statek jest poddawany dezynfekcji w Rotterdamie. GIS jest w stałym kontakcie z kapitanem, konsulem Polski w tym państwie oraz holenderskimi służbami. Uwaga kierowcy na Mazowszu. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Koszaliec. To odcinek między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Od północy na terenie całego Lublina wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
5: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
6: A zakaz pomoże?
5: Myślę, że pomoże.
7: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
8: Tak, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
9: To ludzie znajdą jakąś furtkę.
10: I będą na meliny chodziły.
11: Wrócą meliny?
10: Wrócą.
12: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
13: Jeżeli zakazywać, to wszędzie. Czyli i knajpy, i sklepy. I tak to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
14: Jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie zakupy wcześniej, każde obostrzenie jest dobre.
2: Usłyszał w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony. Będzie obowiązywał od 22. Jeszcze nieco ponad tydzień ma obowiązywać obecne rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Czy tak zwany program CPN, ceny paliw niżej, powinien obowiązywać dłużej? Na to pytanie już za chwilę w radiu RMF 24 odpowie gość Jakuba Śliwińskiego, Urszula Cieślak z portalu BM Reflex. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
15: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Wszystkie odcienie zieleni. To tytuł rozmowy, która otwiera dzisiaj 4. dzień Copernicus Festival w Krakowie. Profesor Marta Kolanowska, botanik z Uniwersytetu Łódzkiego, opowiada o swoich odkryciach około 400 nowych, nieznanych wcześniej gatunków storczyków.
16: Te storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego, były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Ale ładne to ładne.
2: Wykłady i rozmowy Copernicus Festival można na YouTubie śledzić na żywo albo odtworzyć sobie później. Niech wśród nas kwitnie wiedza. Zachęcamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Mówimy wam, no po prostu...
6: zaglądając przez okno, że warunki do pływania idealne na Bałtyku. Nie wiem jak z wiatrem, ale chyba nie wieje. Jest bardzo,
11: pogoda
6: bardzo
11: jest tak zwana idealna. Aha. Jutro nawet do 27 stopni. W kraju będzie naprawdę słonecznie. Idealny dzień na spacer, grilla albo po prostu udawanie, że już zaczęły się wakacje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Lepsza połowa dnia się kłania Olek Sikora.
11: Mateusz.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Oczuciutki.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: W rejonie Kopca Kościuszki w Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka wczoraj nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. W faktach RMF FM o 16 połączymy się z naszym krakowskim reporterem. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszy zarzuty w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu służby więziennej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk PiS został wezwany na przyszły czwartek do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Ma tam być przesłuchany w charakterze podejrzanego. W poznańskiej prokuraturze działa specjalny zespół śledczy, który zebrał postępowania w sprawie nieprawidłowości w więziennictwie wszczęte w całym kraju. Śledztwa dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy oraz urzędników, przekroczenia przez nich uprawnień oraz niegospodarności. Michał Woś w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za służbę więzienną. Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Szczecin-Dąbie. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest pas w kierunku Goleniowa. Jedźcie ostrożnie, dokądkolwiek zmierzacie i słuchajcie w autach radia RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitur.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Łączymy się ze studiem faktów.
2: A najświeższe fakty ma dla nas Bogdan Zalewski.
3: Witam gorąco. Poszukiwana Elżbieta Wojtacka. Służby w Krakowie postawione na nogi. Reporter RMF FM opowie o akcji w sprawie zaginionej 12-letniej dziewczynki. Na poligonie w Toruniu płoną trawy. Walkę z ogniem opisze rzeczniczka Straży Pożarnej. Prezydent Trump w sprawie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski wcześniej chwalił prezydenta Nawrockiego. Teraz zwraca uwagę szefowi Pentagonu, Pete'owi Hegsethowi. Służby w Krakowie szukają zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła wczoraj, nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Poszukiwania koncentrują się w tej chwili w rejonie Kopca Kościuszki. Obserwuje je nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak wygląda ta akcja?
4: W poszukiwania zaangażowanych jest już około 200 osób. Policjanci i strażacy z Małopolski wraz z psami tropiącymi przeczesują okolice krakowskiego zoo, Kopca Kościuszki oraz Lasu Wolskiego. Jak udało mi się ustalić, właśnie w tych okolicach dziewczynka miała być widziana po raz ostatni. Do działań poszukiwawczych zadysponowano również między innymi grupy dronowe oraz żołnierzy Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W okolice zjeżdżają kolejne specjalistyczne jednostki z całego województwa. Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy sięgające za kolano oraz czarno-białe buty. Zdjęcie 12-latki publikujemy na rmf24.pl.
3: Palą się trawy na terenie poligonu w Toruniu. Według wstępnych informacji pożar objął około 3 hektarów, poinformowała nas Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
5: To teren taki trudno dostępny, w związku z czym my też mamy utrudniony dostęp do tego pożaru. Dwie cysterny są również w drodze. Też działamy, żeby tutaj nie weszło nam to w las.
3: Z ogniem walczy 80 strażaków. Akcję wspomagają dwa samoloty Dromader oraz helikopter gaśniczy.
6: Nowe fakty najszybciej w RMF FM.
3: Prezydent USA Donald Trump zapytał szefa Pentagonu, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i powiedział Pete'owi Hegsethowi, że USA nie powinny źle traktować sojusznika, podał właśnie Wall Street Journal. Dziennik w ten sposób wyjaśnia zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, wcześniej Trump napisał, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Według Wall Street Journal jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie drugiego pułku kawalerii z Wilzek w Niemczech do Polski, co pozwoliłoby USA zrealizować zarówno obietnicę Trumpa, jak i zapowiedź ogólnego zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie. Scotland Yard rozszerza dochodzenie w sprawie brata brytyjskiego króla, byłego księcia Andrzeja, donosi z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Dotychczas śledztwo zajmowało się poczynaniami byłego księcia, gdy ten piastował funkcję specjalnego wysłannika do spraw międzynarodowego handlu. Miał on wówczas przekazywać poufne informacje skazanemu amerykańskiemu pedofilowi Jeffreyowi Epsteinowi. Teraz prowadzący śledztwo w sprawie Andrzeja Mountbattena Windsora mogą zbadać zarzuty dotyczące jego niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym. Policji zależy na tym, by potencjalni świadkowie nie sądzili, że śledczy skupiają się wyłącznie na wąskiej definicji nadużycia władzy, podczas gdy jest to śledztwo złożone, które może obejmować m.in. przestępstwa seksualne. Warto podkreślić, że brat króla Karola III nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom.
3: Gdynia i Gdynio. Czy właśnie tak powinny brzmieć tablice na wjeździe do Gdyni? Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych tablic polsko-kaszubskich.
8: Nie jestem przeciwna temu, no wiadomo, jesteśmy na Kaszubach.
9: Bardzo fajny pomysł. Dużo ludzi się identyfikuje jako Kaszubi i dużo ludzi mówi po kaszubsku.
10: Gdynia jest po polsku, a Gdynio, o jeszcze z takim tam daszkiem, to jest po kaszubsku. Ja jestem za, bo mieszkamy na Kaszubach.
3: Usłyszał w Śródmieściu Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. To Kaszebsko-Stoleca? Głos w sprawie można oddać do 10 czerwca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: No
2: panie Mateuszu. Słucham. Ja taką pogodę na niedzielę to
13: szanuję.
2: Rozumiem. No, szanujemy. To też to lato w Polsce mamy. Spoglądam na przykład sobie na Zieloną Górę, tam 27 stopni. Podobnie w Warszawie, podobnie w Opolu, w Kielcach, Lublinie, no to już 26 stopni, to też możemy się powygrzewać. I proszę bardzo, Wrocław idzie na rekord stopni 28.
13: Tak, ale tu przelotne opady deszczu i burze w niedzielę. Uważajcie.
6: Autorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Piątek 5 po 16, a wy bez planu.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tykę protekcjonistycznych środków w kwestii zakupów uzbrojenia wyraził szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z szefem NATO. Marco Rubio na spotkaniu z Markiem Rutte w Helsingborgu powiedział wprost, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się protekcjonizmowi, który zagraża interoperacyjności i gotowości Paktu Północnoatlantyckiego, osłabiają transatlantycką bazę przemysłową w dziedzinie obronności i uniemożliwiają dostarczanie sprzętu amerykańskim żołnierzom. Rubio odniósł się do unijnego faworyzowania europejskich producentów uzbrojenia w planowanej dyrektywie. W grę wchodzi też program pożyczek na zakup uzbrojenia SAFE. Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z motocyklem w pobliżu Parkowa w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 11. Trasa jest tam zablokowana. Wypadek na A2 w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś w Łódzkiem. Ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Fakty kulturalne RMF FM przygotowała i przedstawi teraz Magdalena Wojtoń. Magdo, dlaczego zapraszasz nas do pięknego miasta Lublina?
2: Bo tam od dziś przez cały weekend będzie gościć grupa cypryjskich artystów teatru tańca. W swoich spektaklach poruszą m.in. temat końca świata, czy też paraliżującego lęku.
3: To akurat bardzo ciekawe, bo to jest duet w wykonaniu dwóch silnych mężczyzn. Wydawałoby się, poszukiwalibyśmy jakiegoś innego komunikatu z ich strony, a oni prezentują słabość, moment, w którym czują się bezsilni wobec zagrożenia.
2: Zapowiada Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego. Festiwal filmów muzycznych imienia Jana Kiepury już w przyszłym tygodniu zacznie się w Sosnowcu. W programie długa lista filmów, m.in.
4: będzie film Zdobyć Cię Muszę, film z udziałem samego Jana Kiepury, pełna uroku produkcja, w której będziemy mogli podziwiać nie tylko jego talent wokalny, ale także naturalną charyzmę i sceniczny wdzięk.
2: Podkreślała Anna Jasikowska-Bożyk z Urzędu Miasta w Sosnowcu. Festiwal startuje w przyszłą środę. A na koniec... Emily w Paryżu, szósty sezon hitowego serialu Netflixa, będzie zarazem jego ostatnim. Zdjęcia do nowych odcinków trwają obecnie w Grecji. Informacje o zakończeniu produkcji podał sam serwis streamingowy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: My jesteśmy ponownie w studiu faktów.
2: A no najnowsze fakty zaprasza nas Bogdan Zalewski.
3: Zamieńcie się w słuch. Służby szukają dziewczynki w Krakowie. Może jesteście w stanie pomóc. Kreślimy rysopis 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Połączymy się z reporterem RMF FM i odsyłamy do naszej strony internetowej. Waldemar Żurek dwoi się i troi w ściganiu Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do Budapesztu. Nasz dociekliwy dziennikarz ustalił, o co w nim apeluje do nowych węgierskich władz. Kilkuset funkcjonariuszy poszukuje zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. W odnalezieniu dziewczynki ma pomóc wykorzystywany w akcji specjalistyczny sprzęt. Nowe informacje przekaże krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, gdzie teraz przebiegają próby odnalezienia Eli?
4: 12-latka ostatni raz była widziana wczoraj w okolicy Lasu Wolskiego, dlatego właśnie tu skupiają się poszukiwania służb. Po spotkaniu ze znajomymi dziewczynka nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie skontaktowała się z bliskimi. Kilkuset mundurowych z całej Małopolski przeczesuje okolice Kopca Kościuszki, krakowskiego zoo i Lasu Wolskiego. Do działań poszukiwawczych zadysponowano policjantów, strażaków oraz wojskowych. Jednostki wyposażone są w kłady oraz drony. Przypomnę, Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. Wczoraj w dniu zaginięcia ubrana była w dżinsy sięgające za kolano, czarną bluzę z kapturem oraz czarno-białe buty. Zdjęcie poszukiwanej dziewczynki publikujemy na rmf24.pl.
3: Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu, dowiedział się reporter RMF FM. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego resortu spraw wewnętrznych. Już został wysłany. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co konkretnie jest w tym piśmie?
5: To prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
3: Uwaga kierowcy! Na A2 w Wielkopolsce w Lądku zapaliło się auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Jutro po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. To jedna z największych atrakcji turystycznych w Tatrach. Była zamknięta od długiego weekendu majowego ze względu na przegląd techniczny. Przy tej okazji wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii, tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
6: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja, natomiast już wracamy i zapraszamy wszystkich turystów, szczególnie, że pogoda dopisuje.
3: To prawda, jutro w Zakopanem 17 stopni i słońce.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
3: Na progu bardzo ciepłego weekendu zachęcamy do śledzenia map pogodowych i przewidywań profesjonalnych synoptyków na naszej stronie internetowej rmf24.pl. A teraz posłuchajmy amatorki ładnej aury i prognozowania. Głos ma Marysia ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie.
8: Piękny i słoneczny dzień prawie w całej Polsce, więcej niż 20 stopni. Jedynie nad morzem i w górach lekko mniej, ale nadal będzie ciepło. W Kutnie w naszym mieście mamy 21 stopni, a w Warszawie niedaleko mamy 23. Również 23 mamy w Krakowie, a deszcz może padać tylko na północnym wschodzie. Ale taki przelotny, taki szybki, taki... Więc generalnie cieszę się z takiej pogody, bo mi się bardzo podoba.
3: Nam się też bardzo podoba. I pogoda, i prognoza Marysi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: No, Marysia ze szkoły podstawowej w Kutnie właściwie powiedziała wszystko, co najpiękniejsze, bo nam się też bardzo ta prognoza pogody podoba.
2: To może tylko dodamy, że ten weekend zapowiada się całkiem pogodnie, będzie sporo słońca, momentami letnio, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady i burze, więc warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne i plan B.
1: Jutro do 28 stopni na zachodzie i piękne słońce praktycznie w całym kraju w niedzielę. Odrobinę deszczu i burz na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 3 minuty.

0: top of you.
1: O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Wypadek na Podkarpaciu. Rowerzysta został ranny na drodze krajowej numer 73. Potrąciło go auto w Krajowicach między Pilznem i Jasłem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Podpisana została umowa na budowę kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. To rekordowa suma w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 5 300 000 000 zł. O finansowe szczegóły tej inwestycji dopytywała reporterka RMF FM. Łączymy się z Anną Pałamar. Anno, jaki jest powód tak wysokich kosztów?
2: Wszystko z powodu 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. To będzie najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Wjazd do niego ulokowany będzie przy zakładach chemicznych Police. Kierowcy będą jechać pod Odrą, ale też pod linią kolejową i drogą wojewódzką 114. To skomplikowana operacja, bo jezdnia w tym tunelu poprowadzona będzie na głębokości do 45 metrów. Budowa całej zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na 3 etapy. Łączy Police z Goleniowem i ma mocno odciążyć centrum Szczecina. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2033 roku. Odcinki drogowe powinny być gotowe wcześniej.
1: Słynny Łatwogang, czyli Piotr Hanke, wyruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Cel? Zbiórka pieniędzy dla chorego 8-letniego chłopca.
3: Jedziemy dla maksa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie.
1: Tyle na obecną chwilę, ale rozszerzymy temat o 18.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: I Krzysztof Berenda z aktualnymi wiekowymi danymi. Witamy.
5: Dzień dobry. Polacy starzeją się najszybciej ze wszystkich narodów Unii Europejskiej. I nie chodzi tutaj o sensację natury biologicznej, ale demograficznej i ekonomicznej. Najnowsze dane Eurostatu, czyli Unijnego Biura Statystycznego, pokazują, że to właśnie w naszym kraju najszybciej przybywa osób w wieku 65+, czyli osób, które przechodzą z wieku produkcyjnego w wiek emerytalny. W ciągu dekady populacja 65+, zwiększyła się u nas o 5,6%. Nigdzie tak mocnego wzrostu nie ma. Za nami jest Słowacja, tam mają wzrost liczby emerytów o 4,8% w ciągu dekady. Potem jest Chorwacja. To świadczy o tym, że jako naród starzejemy się. Przybywa u nas osób kończących pracę, a mało rodzi się dzieci. W efekcie mało osób będzie wchodziło w wiek produkcyjny. Skutek tego w niedalekiej przyszłości będzie taki, że mało będzie osób do pracy. Oczywiście mamy sztuczną inteligencję, mamy rozwój technologii, ale ludzie pozostają niezbędni. Także do opłacania podatków dla utrzymania tej rosnącej rzeszy emerytów. To będzie osłabiać kondycję naszych portfeli, to będzie osłabiać siłę gospodarki i to będzie osłabiać notowania złotego. A na razie euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,91. Jak widać, złotemu znacząco nie pomógł ten późnowieczorny wczorajszy komunikat Donalda Trumpa o wycofaniu się z planów zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W bazie lotniczej w Łasku wylądowały właśnie pierwsze 3 samoloty F-35. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych 32 maszyny wielozadaniowe tego typu, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. To pierwsze samoloty F-35 na wschodniej flance NATO. W Łasku jest nasz reporter. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach. Utrudnienia na trasie S7 w Skarżysku-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Auto osobowe wypadło z jezdni. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Kielc. Spełniają się nadzieje związane z wykorzystaniem kosmicznego teleskopu Jamesa Webba do badań atmosfer planet pozasłonecznych.
2: Międzynarodowy zespół naukowców wykrył dzięki niemu planetę, na której o poranku występują chmury, a potem robi się pogodnie.
1: Co to za planeta?
2: To tak zwany gorący Jowisz, WASP. 94AB, oddalony o niemal 700 lat świetlnych od Ziemi, krążący bardzo blisko swojej gwiazdy macierzystej w konstelacji mikroskopu. Warunki panujące na tej planecie są skrajne. Temperatura oświetlonej strony przekracza tam 1000 stopni Celsjusza i oto okazało się, że każdego ranka formują się tam chmury złożone z krzemianu magnezu, które do wieczora znikają, pozostawiając niebo planety zupełnie czyste. Odkrycie jest ważne nie tylko ze względu na samo to zjawisko, ale i wiedzę, że obserwacja tej bezchmurnej strony takich planet może pozwolić zdecydowanie lepiej niż dotąd poznać ich budowę.
1: Brzmi nieziemsko, to teraz jeszcze wracamy na Ziemię. Polskie siatkarki towarzysko grają z Turcją. Nasze zawodniczki przegrały 2 pierwsze sety. Więcej o meczu usłyszycie w Faktach o 19.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 5.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A teraz czas na fakty o 19:00. Temat dla nas Marlena Chudzio.
2: Pierwsze F-35 wylądowały w bazie w Łasku. To 3 maszyny z ponad 30, które będziemy mieli na własność. Powiemy też o utrudnieniach na krajowej drodze numer 92 i zajrzymy do sklepu ogrodniczego.
3: Numer 1 to jest super petunia Vista.
2: To już ten moment, by pomyśleć o kwiatkach na balkon. Pierwsze polskie myśliwce F-35 są już w kraju. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, 3 maszyny wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który obserwował ich lądowanie. Michale, jak wygląda ceremonia przywitania polskich husarzy?
4: To powitanie rozpoczęło się jeszcze daleko od bazy w Łasku. Po przekroczeniu polskiej granicy husarzy eskortowały polskie F-16. Kilkanaście minut po 18:00 tutaj na lotnisku w Łasku zobaczyliśmy, a przede wszystkim usłyszeliśmy pierwsze F-35 z polską szachownicą. Na ziemi samoloty przywitali lotniskowi strażacy. Nad kołującymi maszynami stworzyli z armatek tak zwany salut wodny, czyli symboliczną bramę z wody. W sumie Polska kupiła 32 takie maszyny. Będą stacjonowały nie tylko tutaj, w Łasku, ale także w bazie w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Michał Krasoń.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu Brzeźna między Koninem a Kołem w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Droga numer 92 jest zablokowana. Wątpliwości dotyczące planowanych zmian w kształceniu położnych będą 3 czerwca tematem rozmów, na które Ministerstwo Zdrowia zaprosiło przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych, dowiedział się reporter RMF FM. Aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 1,5 roku, a wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby zdać egzamin i zrobić dyplom pielęgniarstwa. Ten plan wywołał duży sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych. Polskie siatkarki po raz pierwszy w tym sezonie reprezentacyjnym wyszły na parkiet. Biało-czerwone na turnieju towarzyskim w Genui grają z Turczynkami. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. W faktach, jak radzą sobie nasze zawodniczki?
5: No, początkowe 2 sety pod dyktando Turczynek. Można było rozpatrywać taki scenariusz, w którym Polki przegrywają 0-3, bo w tym 3 secie wysoko przegrywały, ale w końcówce udało się odwrócić tę partię na naszą korzyść. Teraz trwa set numer 4. Tutaj z kolei było spore prowadzenie Polek, ale teraz tylko 19-18 dla biało-czerwonych. No oczywiście to jest początek sezonu reprezentacyjnego, trenerzy zbierają informacje, szukają nowych rozwiązań. U nas trener Lavarini też zabrał do Włoch debiutantki czy grupę mniej doświadczonych siatkarek. Dla Polek turniej w Genui to jest pierwsza i no taka ostatnia próba sił przed Ligą Narodów. Jutro biało-czerwone zagrają z Serbkami, w niedzielę z Włoszkami, natomiast za godzinę w Katowicach towarzyski mecz naszych siatkarzy z Ukrainą.
2: Za godzinę też fakty sportowe.
6: Wiosenne fakty RMF FM.
2: Pelargonie i surfinie to najczęstszy wybór kupujących rośliny na parapety i balkony. Ale roślin ozdobnych, na które warto się zdecydować, jest znacznie więcej, mówi nam Agata Wiśniewska z Centrum Ogrodniczego w Kutnie.
3: Numer 1 to jest super petunia Vista, która występuje w 3 kolorach, a najbardziej jest taki kolor różowy. Są przepiękne, one bardzo mocno się rozrastają.
7: Tak. Co jeszcze?
3: Pelargonie Calliope. Tutaj te czerwone albo różowe, robią olbrzymie kwiatostany. Bardzo dużo jest tej masy zielonej i wystarczy jedna też do doniczki, bo to są giganty. I całe lato kwitną do jesieni.
7: Ja chciałam się osobiście zachwycić tą surfinią.
3: Gwiezdny pył.
7: Ona jest niesamowita, bo ona ma takie żółto, fioletowe, tak. I jeszcze plamki do tego.
3: Tak, no wyglądają przepięknie. W ogóle chciałam zwrócić uwagę, że klienci nie kupują kwiatów o białym kolorze, a robią wielki błąd. Najpiękniej białe kwiaty wyglądają wieczorem i nocą.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach zajrzymy też jeszcze do koszyków kupujących.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Ucieczka przed tytułowym Drakulą to jak ucieczka w weekend przebojowy z największymi przebojami.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF 5.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: I zapraszam na fakty w RMF FM o 20, które przedstawia Marlena Chudzio.
3: Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Z kolei referendum w Krakowie dotyczące odwołania prezydenta i Rady Miasta już w niedzielę, a za 4 godziny polityczna cisza w tej sprawie. W faktach sportowych przegrane przez Polski siatkarskie starcie z Turcją. Prezydent zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu. Senat w środę nie wyraził zgody na referendum. Pytanie miało brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie dobiega końca kampania, a o północy rozpocznie się cisza przedreferendalna. W niedzielę mieszkańcy będą mogli zdecydować, czy chcą odwołania prezydenta i Rady Miasta, przypomina reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: W stolicy Małopolski nadal wieszane są banery zachęcające do udziału w niedzielnym plebiscycie. Do tego rozdawane są okolicznościowe komiksy, które w zabawny według ich twórców sposób mają podsumować okres rządów Aleksandra Miszalskiego. Przy wieży ratuszowej odbyła się z kolei profrekwencyjna manifestacja, w której wzięło udział około 100 osób. Prezydent Krakowa podsumował natomiast kampanię wpisem w mediach społecznościowych. Poprosił o niebranie udziału w referendum, zachęcając, aby z pokazaniem ewentualnej czerwonej kartki wstrzymać się do wyborów samorządowych. Aleksander Miszalski jednocześnie zachęcił, aby, tu cytat, dać mu wbiec na drugą połowę tego meczu i pokazać, że także dzięki referendum i konstruktywnej krytyce kolejne 3 lata to będzie bardzo dobry czas dla Krakowa.
3: Symulowane rozprawy, niedostępne zakamarki i możliwość przymierzenia togi. Między innymi takie atrakcje czekają na tych, którzy zajrzą dziś wieczorem do sądu w Szczecinie. W ramach Nocy Otwartych Sądów przygotowano też sporo atrakcji dla najmłodszych.
5: Podoba ci się w sądzie?
6: Tak. Tutaj można kolorować. A w innych pomieszczeniach można też dostawać jakieś nagrody, balony, testy można robić.
5: A widziałaś prawdziwych sędziów?
6: Chyba nie.
7: Przyszłam z dzieciaczkami, żeby sobie obejrzały tak od środka. Teraz było otwarte wszystko, łącznie z aresztem. To była największa atrakcja.
5: Podobało ci się?
6: Tak. Areszcie i skarbiec.
8: Bardzo fajnie. Pierwszy raz jesteśmy tutaj. Przyjechaliśmy specjalnie na proces Sydonii. Właśnie tutaj chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie w togach.
5: Pan jeszcze nie mierzył?
8: Nie, dopiero zaczynam. Teraz moja koleżanka mierzy. W sumie ona studiuje prawo i chce być adwokatem, dlatego też kolor zielony wybrała. I ja prokurator, dlatego czerwony zaraz będzie.
3: Z osobami, które odwiedziły Sąd Rejonowy w Szczecinie, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Elton John został prezydentem Akademii Ivora Novello. To prestiżowa instytucja, która przyznaje coroczne wyróżnienia artystom za kompozycję i teksty utworów. Jakie na słynnym brytyjskim muzyku spoczywać będą obowiązki? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Zadaniem prezydenta Akademii jest reprezentowanie interesów kompozytorów i autorów tekstów na arenie międzynarodowej oraz walka o ochronę praw autorskich w erze sztucznej inteligencji. Kreatywność, gdy pisze się piosenkę, jest dla artysty największym darem, jaki może otrzymać, powiedział Elton John, przyjmując tę funkcję. Muzyk powszechnie znany jest w branży z osobistego wspierania młodych twórców. Jako prezydent Akademii Ivora Novello zyskał oficjalną platformę do robienia tego, co od wielu lat uprawia prywatnie.
3: To teraz pora na sztukę w wydaniu sportowym.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Nils Frederiksen z nowym kontraktem w Lechu Poznań. Duński szkoleniowiec, który zdobył z kolejarzem 2 tytuły mistrzowskie, zostanie w Poznaniu jeszcze przez kolejne 2 lata.
12: Jest to dla nas niezmiernie ważny krok w kierunku stabilizacji, rozwoju sportowego, w kierunku kontynuacji naszych procesów sportowych zachodzących w klubie. To jest niezmiernie ważne dla nas, że jest ta stabilizacja i kontynuacja.
11: Podkreślał dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa. No a kluby piłkarskie Ekstraklasy przygotowują się do ostatniej kolejki sezonu. Walka toczy się ciągle o awans do europejskich pucharów. Przypomnę, że wicemistrzostwo, czyli ta pierwsza pozycja za Lechem Poznań, umożliwi grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zainteresowane są 3 kluby: Górnik, Jagiellonia i Raków.
0: traktujemy to jako finał sezonu, bo jest to finał sezonu. Ten mecz może zdecydować o wielu scenariuszach, bo on może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż dzisiaj jesteśmy usytuowani w tabeli, ale też scenariusz może być w drugą stronę.
11: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jego piłkarze zagrają jutro z Zagłębiem Lubin. Trwa także walka o utrzymanie. Przypomnę, że na razie znamy dwóch z trzech spadkowiczów. Porażka siatkarek w towarzyskim meczu z Turczynkami w Genui. Polki przegrały po tiebreaku 2-3. Biało-czerwone przegrały dwa pierwsze sety. Później wysoko przegrywały też w trzecim, no ale jednak udało się trochę w tym spotkaniu ugrać. Wieczorem można śledzić się na parkiecie siatkarzy w Katowicach. Polacy także towarzysko zagrają z Ukrainą. To spotkanie rozpocznie się za kilka chwil. Ruszył królewski rajd Skandynawii. To druga w tym roku runda Mistrzostw Europy ERC. Dziś jeden odcinek specjalny, krótki, 3-kilometrowy. Najszybciej przejechał go Estończyk Jasper Wacher. Mikołaj Marszyk i Daniel Dymurski stracili niespełna 7 sekund, a to przełożyło się na 20. lokatę.
13: Inne lokaty to w Popliście były, to już...

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pierwsza czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
2: Wybrani w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wnioskują o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Pismo skierowali do prezesa Bogdana Święczkowskiego. W faktach też o zmianach w przepisach dotyczących kontroli wody w budynkach. Spytamy, co najchętniej sadzicie na swoich balkonach, a w faktach sportowych o zmianie trenera w Manchester City. Szóstka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyła dziś wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Jego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. O czym jeszcze piszą do prezesa Święczkowskiego sędziowie?
3: We wniosku o zwołanie zgromadzenia szóstka sędziów ponowiła żądanie dopuszczenia do pracy czworga z nich, przypominając, że są oni prawidłowo wybranymi sędziami, a prezes Święczkowski nie ma prawa odmawiać im możliwości podjęcia pracy. Przywołują też treść postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazującego nieprzeszkadzanie sędziom w podjęciu orzekania. Trybunał Konstytucyjny nie jest prywatną własnością prezesa, pisze do Bogdana Święczkowskiego szóstka sędziów. Nieuznawana przez niego za sędziów czwórka z nich w osobnym piśmie przypomina też wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu, że osobiście ich zapewniał, że powstrzymuje się od przeszkadzania im, wciąż jednak nie są wpuszczani do przygotowanych już dla nich gabinetów, a urzędnicy Trybunału jasno mówią, że nie pozwala na to ich przełożony, czyli właśnie prezes Święczkowski.
2: Badania jakości wody już nie tylko w wodociągach, ale również w naszych kranach. W życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązki prowadzenia takich pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach? Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę, dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach. Warto wtedy dwa razy zweryfikować, czy rzekomy kontroler na pewno jest tym, za kogo się podaje, jeśli mieszkamy w bloku. Najlepiej sprawdzić to w spółdzielni lub we wspólnocie.
2: Teraz fakty z zagranicy. Tulsi Gabbard rezygnuje z funkcji dyrektora wywiadu narodowego USA. W liście rezygnacyjnym uzasadniła swoją decyzję tym, że u jej męża zdiagnozowano niedawno nowotwór. Reuters napisał jednak, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, że to Biały Dom miał zmusić Gabbard do odejścia ze stanowiska.
5: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
2: Już po nocnych przymrozkach, więc najwyższy czas na upiększenie otoczenia i wybór roślin, które będą nas cieszyć do jesieni. W centrach ogrodniczych coraz więcej kupujących nie zawsze przychodzą po konkretny gatunek.
6: Coś takiego do ożywienia, dodatkowo doniczka przy lawendzie, lawenda fioletowa to pasuje.
7: I to już będzie koniec?
6: Koniec.
7: A co teraz pani ma w ręku? Bo szczerze powiem, ja jeszcze takich nie widziałam.
6: Co? Nie wiem, czy to jest odmiana jakiejś margaretki, stokrotki?
8: Myślę, że ona jest samoobsługowa, to znaczy nie potrzeba, tak jak w tych większych kwiatach, że nie trzeba tego obrywać. Nie mam na to czasu i takie samoobsługowe kwiaty bardzo mi się podobają.
7: Czyli plan jest taki, wsadzamy, potem podlewamy i patrzymy, jak pięknie rosną.
8: Tak, do mrozów.
2: Usłyszała w Centrum Ogrodniczym przy ulicy Narutowicza w Kutnie nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Trenerska zmiana warty w Manchesterze City. Josep Guardiola po 10 latach żegna się z klubem. Zdobył z drużyną 20 trofeów, w tym 5 tytułów mistrza Anglii. Raz wygrał też Ligę Mistrzów. Ten sezon piłkarze Manchesteru City zakończą w Premier League na drugim miejscu. To już jest ten czas. Nie obudziłem się pewnego dnia i nie powiedziałem, że nadszedł czas, żeby odejść. To proces, który przechodziłem przez pewien czas. W klubie uszanowano moją decyzję. Teraz chcę żyć swoim życiem, zobaczyć, co się stanie. Tak o swojej decyzji mówił Guardiola. Na stabilizację zanosi się za to w Manchesterze United Michael Carrick. który w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem, teraz podpisze dwuletni kontrakt z ekipą Czerwonych Diabłów. Alberto Betiol, najszybszy na 13 etapie Giro d'Italia, Włoch jechał w ucieczce, zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, a do mety dowiózł 26-sekundową przewagę. W klasyfikacji generalnej bez zmian liderem pozostaje Afonso Eulalio. Portugalczyk ma 33 sekundy zapasu nad głównym faworytem wyścigu, czyli Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. W Katowicach nasi siatkarze grają towarzysko z Ukrainą. Pierwszego seta przegraliśmy, w drugim teraz prowadzimy 22-19. Najlepsi żużlowcy świata za to w czeskiej Pradze. Jutro druga w tym roku odsłona cyklu Grand Prix. Liderem po pierwszych zawodach, które odbyły się na początku miesiąca w Niemczech, jest Kacper Woryna.
10: Do Pragi jedziemy po prostu z takim samym nastawieniem jak na każde inne zawody. Nie ma jakby sensu składać jakichkolwiek deklaracji czy mieć oczekiwań. Tor w Pradze ma swoją specyfikę. Trzeba po prostu się jak najszybciej dostosować, od początku dobrze punktować.
9: Tak mówił nasz żużlowiec. Na liście startowej będą także Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Dominik Kubera.

Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajcie faktów. Przedstawi je Marlena Chudzio.
2: Opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, w którym doszło do śmierci dwulatka, usłyszały zarzuty. Husarze są już w Polsce. Do bazy wojskowej w Łasku przyleciały pierwsze nasze F-35. Z furmanki do rakiety powiemy o nowym katamaranie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Nadaje ci imię Cumulus.
2: Są zarzuty dla dwóch opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Dwa dni temu w oczku wodnym utopił się tam dwuletni chłopiec. Prokuratura oskarża je o nieumyślne spowodowanie śmierci, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Tylko jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Wobec obu kobiet prokuratura zastosowała policyjny dozór.
5: Dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
4: Powiedział mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż zbierają dowody w sprawie tej tragicznej śmierci. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia, a także wyjaśnienie, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek, a także jak wyglądał nadzór nad dziećmi.
6: To są fakty dnia w RMF FM.
2: Przybycie pierwszych F-35 do Polski to wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego wojska, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku przyleciały 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35, najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa.
7: F-35, pierwsze samoloty 5. generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Polska jest liderem regionu.
2: Kosiniak-Kamysz podziękował za obecność na uroczystości szefowi gabinetu prezydenta Pawłowi Szefernakerowi, mówiąc, że to ważne, że wspólnie budujemy bezpieczeństwo. Szefernaker zauważył, że przybycie do Polski F-35 to finisz procesu rozpoczętego już w 2016 roku.
8: I w końcu 2020 rok. Decyzja poprzedniego rządu, odważna decyzja premiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, podpisanie umowy, także wbrew części opinii publicznej.
2: Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny F-35. Teraz zaproszenie na jutrzejszą rozmowę Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jego gościem będzie Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, należący do władz Stowarzyszenia Morawieckiego. Zapraszamy po 8.30. Kierowcy, uważajcie na S8 na odcinku Ostrów Mazowiecka-Wyszków. W Trzciance na Mazowszu zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Cumulus. Takie imię otrzymał nowy katamaran Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednostka ochrzczona została w Gdyni.
3: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
9: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa i szampan rozbił się za pierwszym razem. Cumulus to chmurka, to zwiastun dobrej pogody i taką pogodę chcemy mieć zawsze, bo do pracy na morzu, jakichkolwiek działań w toni czy pod wodą, bo mamy też pojazd podwodny, którym możemy wydobywać sprzęty i co 2-3 miesiące trzeba popłynąć, taki hydrofon wyciągnąć z dna, oczyścić, zgrać dane, wymienić baterie. Tym stateczkiem będziemy mogli sobie to realizować. Wcześniej no to było bardzo skomplikowane, bo jak wzięliśmy jeden hydrofon, to już nic więcej się na naszym pontonie nie mieściło.
10: Brzmi jak rewolucja w waszej pracy.
9: No, ogromny przeskok. To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę.
2: Tłumaczył kapitan Bartosz Zakrzewski. Na uroczystości był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, a Cumulus wypłynął już w swój pierwszy inauguracyjny rejs.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Lukas Podolski zakończy jutro sportową karierę. W jego ostatnim meczu Górnik Zabrze podejmie Radomiaka. Zabrzanie walczą o wicemistrzostwo. Jutro po ostatniej ligowej kolejce, jeśli chodzi o tabelę, wszystko będzie jasne. Mistrzem, jak wiemy, jest Lech Poznań. Za jego plecami cały czas trwa walka o puchary. Matematyczne szanse na 5. miejsce w tabeli i eliminację Ligi Konferencji ma jeszcze 7. w tabeli Legia.
12: Ta drużyna jest świadoma i dała sobie szansę. Będziemy chcieli to wykorzystać. Czym Żonka? No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. sprawdziliśmy, co w tym sezonie się działo.
11: To szkoleniowiec Legii Marek Papszun. W walce o utrzymanie Piast, Krakowia, Widzew i Lechia. Jedna z tych drużyn spadnie do pierwszej ligi. Wszystkie mecze jutro od 17:30. Jutro także ważny mecz w Oslo. W finale Ligi Mistrzeń zagra FC Barcelona z Ewą Pajor. Nasza napastniczka już po raz szósty w karierze zagra w pojedynku o taką stawkę, ale jeszcze nigdy tych rozgrywek nie wygrała.
13: Ta Polska trzyma za Ewę kciuki. Tyle pracy w to wszystko włożyła, że no myślę, że zasługuje na to, żeby podnieść w końcu ten Puchar Ligi Mistrzeń.
11: Tak mówiła była reprezentantka Polski Emilia Zdunek. Rywalkami Barcelony będą piłkarki Olimpiku Lyon. Na Mistrzostwach Europy w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową, trzecie zwycięstwo Polaków na zakończenie fazy grupowej pokonaliśmy w Tiranie Bułgarię 5-2. Trafiamy teraz do 1/8 finału. Zagramy jutro z Gruzją. Biało-czerwoni siatkarze za to ciągle w grze. W Katowicach gramy z Ukrainą. Jak na razie 2-1 w setach, jeśli chodzi o wynik w czwartej partii 17-17. W Genui na towarzyskim turnieju grają za to siatkarki. Stoczyły dziś 500-setowy pojedynek z Turczynkami. Przegrały po tiebreaku.
14: Na pewno materiał do analizy. Tak naprawdę dopiero zaczynamy. Był to pierwszy nasz oficjalny mecz. Dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć.
11: Podsumowała Justyna Łysiak.
0: RMF 5.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: sorry, no.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM w studiu Marlena Chudzio.
2: Dwóch amerykańskich polityków z Izby Reprezentantów pyta o okoliczności przyznania wizy Zbigniewowi Ziobrze, donosi agencja Reutera. Za godzinę w Krakowie będzie obowiązywać referendalna cisza. Nie można w tym czasie nawet zachęcać do głosowania. Łatwogang prowadzi kolejną akcję charytatywną, ma jednak pilny apel. Chodzi o bezpieczeństwo. Czy główny zastępca sekretarza stanu Marco Rubio mógł przyspieszyć wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry? Z takim pytaniem, według informacji agencji Reutera, zwróciło się dwóch czołowych demokratów z Izby Reprezentantów USA, Gregory Mix i James Raskin. Przyznanie wizy stanowi bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądowe dwóch długoletnich sojuszników USA na mocy traktatów, napisali politycy, odnosząc się do Polski i Węgier, które są członkami NATO. Poprosili Marco Rubio o pisemne odpowiedzi na swoje wątpliwości najpóźniej do 21 czerwca.
3: To stanie się faktem.
2: Ostatnia godzina kampanii w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy zdecydują o odwołaniu lub pozostaniu na stanowisku prezydenta i Rady Miejskiej. Za godzinę w stolicy Małopolski obowiązywać będzie cisza referendalna. Co to oznacza, wyjaśni nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
4: Od północy nie będzie można prowadzić jakiejkolwiek agitacji. To obejmuje m.in. zakaz rozwieszania banerów, rozdawania ulotek bądź organizowania manifestacji i wystąpień o charakterze politycznym. W przypadku referendum obowiązywać będzie jeszcze jedno ważne obostrzenie. Aż do zakończenia głosowania we wszystkich komisjach nie można w żaden sposób zachęcać lub zniechęcać do udziału w głosowaniu. Frekwencja w czasie plebiscytu jest istotnym czynnikiem wpływającym na ważność głosowania. Aby wynik był wiążący, w przypadku odwołania prezydenta Krakowa, do urn musi się udać ponad 158,5 tysiąca uprawnionych. Z kolei do ważności referendum w sprawie Rady Miasta potrzeba udziału blisko 180 tysięcy osób. Przypomnę, lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od 7 do 21.
2: Teraz w faktach ważny apel. Jak informowaliśmy na naszej antenie, Łatwogang w niecały miesiąc po rekordowej zbiórce dla dzieci chorych na raka rozpoczął nowe wyzwanie. Tym razem jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i w trakcie relacji na żywo zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Jego śmiertelną chorobę może zatrzymać tylko terapia genowa. Jej koszt to aż 15 milionów złotych. Łatwogang ruszył w drogę, pokonał prawie 80 kilometrów i zebrał 3 miliony złotych, ale ma ważny apel o to, aby nie dołączać do niego po drodze.
5: Żeby po prostu nie robić konwoju też do wszystkich osób. Słuchajcie, na tym etapie tutaj, na miejscu jest po prostu niebezpiecznie. Jeżeli ktoś chce wziąć udział i być obok przy ulicy, super, bardzo to jest w ogóle genialnie, to jest
6: machanie
5: mega miłe.
6: I w ogóle.
5: Ale tutaj na ulicy obecnie tutaj było z 50 osób, tak. I to jest po prostu niebezpieczne.
2: Powtarzamy apel Łatwoganga, nie dołączajcie do youtubera, ale wspierajcie i obserwujcie jego akcje. Pojawiając się na trasie, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, no i dbajcie o własne bezpieczeństwo. Poznań przygotowuje się do wielkiej mistrzowskiej fety. Wspólne świętowanie piłkarzy i kibiców odbędzie się jutro po meczu Lecha Poznań z Wisłą Płock. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Najpierw oczywiście mecz z Wisłą Płock, a następnie wręczenie trofeum, ceremonia medalowa i wspólne świętowanie na stadionie. Około godziny 21:00 sprzed ENA stadionu wyruszy autokar z odkrytym dachem, którym pojadą piłkarze kolejorza. Przed północą dotrą oni na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.
8: Będzie się działo zarówno na stadionie, jak i na ulicach Poznania, ale także na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To na pewno będzie długa noc.
7: Powiedział mi Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Relacje z ostatniego meczu Lecha w tym sezonie i z mistrzowskiej fety już jutro w faktach RMF FM.
2: To jutro, a już świętować mogą piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin. Obroniły tytuł mistrza Polski. Pokonały we własnej hali w ostatniej kolejce ekstraklasy PGE MKS Elwold Lublin i 29-26 i zdobyły 6. z rzędu złoty medal.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A Łatwogang słyszany w faktach dojeżdża właśnie do Krakowa. Ale...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Let's get drunk, I'll pour my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Oktagon, zapraszając na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Marlena Chudzio.
2: 12-latka poszukiwana przez małopolską policję. Z dziewczynką nie ma kontaktu od czwartku. Nowa jakość w polskim lotnictwie. W kraju są pierwsze pozyskane przez nasz kraj nowoczesne myśliwce piątej generacji F-35. Amerykanie publikują kolejne dokumenty o UFO. Zarządził w tej sprawie prezydent Donald Trump. Krakowska policja nadal poszukuje 12-letniej dziewczynki Elżbiety Wojtackiej. W czwartek nie wróciła do miejsca zamieszkania po spotkaniu ze znajomymi. Do obecnej chwili nie nawiązała kontaktu z bliskimi i nie jest znane miejsce jej pobytu. Poszukiwania są prowadzone m.in. w Lesie Wolskim. Zdjęcie dziecka publikujemy na rmf24.pl. Pierwsze trzy F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku.
3: Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
2: Poinformował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W uroczystości powitania maszyn brał udział także Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
4: To wielkie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, to wielka inwestycja. Najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
2: W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Samorządy z Lubelszczyzny będą ponownie poinstruowane, jak uprzedzać ludność o ćwiczeniach wojska. Zapowiada to wojewoda w reakcji na to, co stało się w Hrubieszowie, tuż koło granicy z Ukrainą. Mieszkańcy nie byli tam uprzedzeni o ćwiczeniach, a widok samolotów i dronów nad miastem mocno ich zaniepokoił. Wielu obawiało się, że to atak na Polskę. Wojsko z wyprzedzeniem zawiadomiło o ćwiczeniach starostę, który nie przekazał informacji mieszkańcom. Jak mówił, uznał, że mógłby być posądzony o zdradę. Będziemy o tym rozmawiać na spotkaniu z samorządowcami, deklaruje wojewoda Krzysztof Komorski.
5: Myślę, że nie jedno spotkanie temu tematowi na pewno poświęcimy. Szefowie obrony cywilnej na poziomie powiatów powinni mieć świadomość, kiedy tego typu informacja powinna zostać przekazana, posiadając wiedzę o tym, że będą odbywały się ćwiczenia, czyli nie będzie się działo nic, co zagraża bezpieczeństwu, a mogą się pojawić sygnały, które mogłyby budzić niepokój, to w tym wypadku pan starosta powinien lokalną społeczność poinformować. Będziemy ten przykład przywoływać.
2: Dwudniowe ćwiczenia w Hrubieszowie były testem obrony powietrznej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Od początku roku Ukraina odzyskała kontrolę nad 590 kilometrami kwadratowymi swojego terytorium, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swoim oświadczeniu opowiedział o rozmowie z europejskimi partnerami Ukrainy, przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, których powiadomił o rosyjskich planach dotyczących m.in. Białorusi i innych regionów Europy.
7: Ukraina zawsze stara się,
2: by Europa była obecna w negocjacjach, aby głos europejski został dokładnie uwzględniony. Pytanie brzmi, w jaki sposób wspólnie doprowadzimy do pokoju, który będzie trwały i godny, zaznaczył prezydent. Według Zełenskiego wiele zależy od rozwoju sytuacji w wojnie z Iranem, na której skupiają się Stany Zjednoczone. Pentagon opublikował drugą transzę odtajnionych akt dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Wśród nich jest m.in. relacja funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu z serii bliskich spotkań z UFO w 2025 roku na poligonie wojskowym. Podobnie jak w poprzednim przypadku, resort obrony nie oferuje jednoznacznych wyjaśnień opisywanych zjawisk. Pentagon zapowiedział dalsze publikacje archiwów. To wynik rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa. Nazwisko głównej bohaterki serialu Odwilż będzie nosić nowa policyjna Łódź. Nazwę Zawieja wybrali w plebiscycie mieszkańcy Szczecina. To właśnie tam kręcony był popularny serial HBO. Nową jednostkę ochrzciła aktorka Katarzyna Wajda, wcielająca się w postać Katarzyny Zawiei.
8: Zostać matką chrzestną to jest naprawdę duże wyzwanie. Takiej Łodzi to szczególnie. Jestem bardzo wzruszona i zaszczycona, zwłaszcza, że głosowali Szczecinianie na tą nazwę. Mam nadzieję, że ta Łódź będzie tak niezawodna jak Zawieja w serialu i że będzie sprawiała trochę mniej kłopotów niż Zawieja w serialu.
2: Nowa jednostka wyposażona jest m.in. w sonar, system nawigacyjny, system do śledzenia statków, łączność radiową z sprzęt ratowniczy z defibrylatorem. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja mówię do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM.
6: RMF 5.

Słuchacie stacji RMF 5. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: serce.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Tak jak lubisz, wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Tewnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Fakty o pierwszej. Zaczniemy od wieści dla kierowców jadących autostradą A4 w Śląskiem. Na wysokości Zabrza zderzyły się dwie osobówki. Amerykańscy demokraci żądają wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry. Podejrzewają nadużycie władzy. Majowe Tatry pod śniegiem. Jeśli wybieracie się na szlak, ratownicy przypominają o zachowaniu ostrożności. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Dwie osobówki zderzyły się między węzłami Ruda Śląska i Zabrze Południe. Zablokowane są teraz dwa pasy w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. A teraz o tym, co na stacjach paliw. W ten weekend paliwo jest nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw na najbliższe dni to 6,46 zł za litr benzyny 95. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. Obniżka także przy dystrybutorach oleju napędowego o 6 groszy. Dziś górny limit to 6,85 zł. Nowe stawki już obowiązują i pozostają aktualne również w niedzielę, a także w poniedziałek. Kolejne aktualizacje cen dopiero we wtorek. Dwaj kongresmeni Partii Demokratycznej zażądali od sekretarza stanu USA Marco Rubio wyjaśnień w sprawie wydania wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według agencji Reutera amerykański dyplomata Christopher Landau miał pomóc w przyspieszeniu procedury, uznając byłego ministra za niesprawiedliwie ściganego w Polsce. Demokraci oceniają, że mogło dojść do poważnego nadużycia władzy i ingerencji w polski wymiar sprawiedliwości. Przypomnijmy, polska prokuratura chce ekstradycji Ziobry, który jest podejrzany m.in. o kierowanie grupą przestępczą w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Od północy na terenie całego Lublina obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
2: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
3: Zakaz pomoże?
2: Myślę, że pomoże.
4: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
5: Ten, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
6: To ludzie znajdą jakąś furtkę
7: i będą na meliny chodziły.
8: Wrócą meliny?
7: Wrócą.
9: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że no, sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
10: Jeżeli zakazywasz, to wszędzie. Czyli i knajpy, i sklepy, i tak, to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
11: Jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie zakupy wcześniej, każde obostrzenie jest dobre.
1: Usłyszał w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony, będzie obowiązywał od 22. Problemy z dotarciem do sklepu i błoto po kostki. Tak obecnie wygląda codzienność mieszkańców szczecińskich Pomorzan. Czekają oni na koniec tak zwanej torowej rewolucji. Tymczasem wykonawca pracy poprosił o kolejne pół roku na dokończenie wymiany torowisk tramwajowych.
12: No wiadomo, że jest trudniej, ale trzeba przeczekać i będzie zrobione. Dosyć się to się wytrzyma.
13: Czy to utrudnia tutaj poruszanie się mieszkańcom?
14: No bardzo. Szczególnie tam do sklepu. Tu nie było chyba od wojny nic robione. Cała Kolumba, wstyd było. Jak zaczęli to robić, to byliśmy przeszczęśliwi.
13: Tu rozkopane cały czas wszystko, a teraz podobno pół roku kolejne opóźnienia ma być. Co pani sądzi o tym?
15: Jeden wielki dramat. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Ten most, którym się przechodzi, są takie szczeliny, że moje dziecko ostatnio noga wpadła i ma nogi nie złamała. Chodzimy po błocie, po kostki. Dla mnie to jest jedna wielka pomyłka, naprawdę. Nie da się tak żyć. Ile jeszcze? Kolejne pół roku? No nie.
1: Z mieszkańcami szczecińskich Pomorzan rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
16: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Planujecie się wybrać w Tatry w ten weekend? Mamy informację dla was. Mimo że w kalendarzu już 23 maja, w wyższych partiach panują warunki jak w grudniu. Ostrzega w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
17: Jest jeszcze zalegający śnieg i po ostatnich opadach dość dużych. Ten śnieg powoli się topi, ale jest go jeszcze dużo i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
18: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą Pecz, na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
17: No tak, szczególnie po północnych stronach, gdzie słońce tak nie operuje, tam musimy się przygotować na warunki typowo zimowe.
1: Sezony różnie zmieniają się w Polsce. Wiosna wygnała zimę z nizin, ale w górach nie ma nic do gadania. Tam panuje królowa śniegu.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 5.

Najlepsze rozmowy, niezwykłe sprawy, najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Druga zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Donald Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, donosi o tym serwis Axios. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą wciąż budzi polityczne spory. Posłuchajcie, co mówi się po obu stronach barykady. Kibice Lecha Poznań, jak i Górnika Zabrze bojkotują pomysł rozegrania meczu o Superpuchar Polski we Wrocławiu. Donald Trump zwołał spotkanie z najważniejszymi doradcami do spraw bezpieczeństwa w sprawie wojny z Iranem. Według serwisu Axios Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, jeśli nie dojdzie do przełomu w negocjacjach. Źródła portalu twierdzą, że prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany rozmowami z